0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy i od razu przejdę do konkretów.

0: Lekarze powtarzają, że dobrze jest się badać. Na Dolnym Śląsku pojawiło się narzędzie, które być może ułatwi nam sprawę.
1: W tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
0: Więcej informacji o tym, jak działa Dolnośląski Kalendarz Badań Profilaktycznych za chwilkę, ale chciałam jeszcze dodać, że w programie Tydzień w Legnicy, jak zawsze, możecie spodziewać się różnych tematów. Będzie na przykład o nowej książce Moniki Bejanowskiej, o tym, co dzieje się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, czy o tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, by nas oszukiwać. A teraz już o badaniach, a dokładniej o czymś, co ma nam pomóc je zaplanować, czyli o Dolnośląskim Kalendarzu Badań Profilaktycznych. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
1: To narzędzie, w którym w jednym miejscu mamy wszystkie informacje dotyczące czy organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań, które możemy wykonać, profilaktycznych, które możemy wykonać w ciągu roku, ale także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy dotyczące właśnie profilaktyki, ale także tam na tej stronie będziemy również obalać mity dotyczące czy pseudo porady, które się pojawiają w zakresie medycyny, ale też przede wszystkim chcemy zachęcić dolnoślązaczki i dolnoślązaków i to stąd też takie narzędzie, które już nie będzie dawało wymówki, bo nie zaplanowaliśmy sobie wcześniej takiego badania, czy też nie wiemy, gdzie to się odbywa, tylko to będzie gotowa podpowiedź do tego, gdzie w danym momencie możemy zadbać o swoje zdrowie, bo wiemy, że profilaktyka to inwestycja w długie i w dobrym zdrowiu życia. Kalendarz jest online, dlatego że tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo, więc ciężko byłoby je zgromadzić w jednym formacie, choćby wydrukowanym. Stąd też on jest dostępny na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam jest specjalna zakładka, która nas odsyła do tego kalendarza i tam w tym kalendarzu my podzieliliśmy sobie, tak naprawdę chcieliśmy też ułatwić wszystkim odbiorcom tego kalendarza, jak sobie zaplanować świadomie to dbanie o zdrowie, czyli w jakich miesiącach przypominać sobie o jakich badaniach i tak jak choćby luty to badania związane z sercem, no bo wiadomo, Dzień Zakochanych, ale także takie miesiące, które już na trwałe są wypromowane i też świadomie wszyscy wiedzą, że choćby październik to mamografia, czy też listopad to badania dla mężczyzn i to także chcemy o tym przypominać. Każdego też miesiąca będziemy podsumowywać, jakie działania profilaktyczne odbyły się, ile faktycznie osób z tego skorzystało, bo widzimy, że jeśli chodzi o profilaktykę, to wciąż i też na Dolnym Śląsku mamy dużo do zrobienia, bo mieszkanki i mieszkańcy nie korzystają z bezpłatnej możliwości do tego, by zadbać i zbadać swoje zdrowie, ale też no, powiem, jak profilaktyka. Możemy wtedy uniknąć po prostu poważnych chorób, czy też wcześniej je zdiagnozować i się wyleczyć. Do tego zachęcam, dlatego że te świadczenia są nielimitowane. I także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy, czy też programy, w które także włączamy się jako Urząd Wojewódzki, tak jakby chodzi o program profilaktyki stomatologicznej, tu także przy udziale pana marszałka taki program jest współfinansowany. Chcemy propagować i wiedzę z zakresu tych badań profilaktycznych i programów profilaktycznych, ale przede wszystkim chcemy zwiększyć udział dolnoślązaczek i dolnoślązaków w badaniach profilaktycznych. Podział tych miesięcy to bardziej chodzi o to, żeby po prostu w sposób świadomy sobie zaplanować te badania, bo badania, tak jak Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że jakby są realizowane w ciągu w stałym czy w trybie ciągłym, czyli tutaj nie ma rozróżnienia, że tylko jedne badania są w jednym miesiącu, ale my poprzez taki właśnie podpowiedź, jak można by było w sposób taki automatyczny sobie zaplanować rok na badania, to podpowiadamy, że może warto byłoby się skupić w takim miesiącu na profilaktyce choćby serca, czy na przykład na profilaktyce chorób męskich czy damskich, w zależności od tego, kto będzie korzystał z tego kalendarza. Ale w tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy też tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
0: I tu właśnie moje pytanie o źródła tych informacji, bo samorządy NFZ, a poszczególne placówki też?
1: Jeśli, bo tutaj to jest jakby najważniejsze, że to są badania, które organizowane są i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub też przez samorządy, czyli one są bezpłatne dla odbiorcy. Nie, bo to jest nam, jesteśmy w stanie najszybciej i najłatwiej zweryfikować też i dostępność i takich badań, jeśli chodzi o realizatorów czy podmioty, które są organizatorami takich wydarzeń. Więc te wydarzenia są promowane, a też w ten sposób chcemy zachęcić również do śląskie samorządy, by także inicjowały ze swojej strony wiele takich choćby białych sobót, jak to teraz ostatnio jest bardzo popularne, że w jednym dniu są organizowane bezpłatne badania z wielu dziedzin w jednym miejscu i wtedy każdy, kto uczestniczy w takim wydarzeniu, ma okazję tak naprawdę w jeden dzień zrobić bardzo wiele, wiele badań profilaktycznych.
0: Nie kończymy jeszcze tematu badań profilaktycznych, ale przerywamy na chwilę na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszają prace związane ze zmianą zasad w strefie płatnego parkowania w Legnicy. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie numeru rejestracyjnego przed wykonaniem płatności. Parkomaty w trybie czuwania będą wyświetlać na ekranie specjalny komunikat przypominający o konieczności wpisania numeru rejestracyjnego.
2: Wtorek.
3: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. Coś, co na pewno zainteresuje osoby planujące wypoczynek nad wodą. Dziś w Legnicy upał. Pamiętajmy o tym, że zimna woda może być niebezpieczna.
4: Kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych.
3: Przypominają eksperci.
2: Środa.
3: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dodrze przyglądała się Grażyna Wiatr.
5: Słyszała pani syreny?
6: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia.
5: Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
7: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
3: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa-Legnica. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
2: Czwartek.
3: 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
8: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany.
3: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawiła wam Aleksandra Brodziak. A my wracamy już do rozmowy o dolnośląskim kalendarzu badań profilaktycznych.
9: Łukasz Sendecki, dyrektor NFZ we Wrocławiu.
0: Wyjaśnijmy sobie, jakie badania profilaktyczne, w jakim wieku możemy teraz wykonywać, które są refundowane?
9: To jest dobre pytanie, ale odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam, pani redaktor, bardzo dużo czasu, ponieważ tych badań mamy bardzo dużo tak naprawdę. Programów profilaktycznych, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest bardzo dużo. Natomiast może powiem o tych najważniejszych. To jest program profilaktyki raka piersi dla kobiet i tam grupa ryzyka jest od 45 do 74 roku życia. I to są panie, które mogą w ramach screeningu uczestniczyć z programu profilaktyki raka piersi. Program profilaktyki raka szyjki macicy. Tutaj znowu mamy cezurę od 25 roku życia do 64. Kolejnym programem to jest program profilaktyki raka jelita grubego dla mężczyzn, czyli tak zwana kolonoskopia w ramach screeningu. I tutaj mamy cezurę od 40 roku życia w przypadku czynników ryzyka polegających na występowaniu pewnych tam problemów zdrowotnych wcześniej w rodzinie, a dla każdego od 50 roku życia. No i taki czwarty program dla wszystkich, o którym chciałbym powiedzieć, to jest program Moje Zdrowie i tu od 20 roku życia i nie ma górnej granicy, nie ma górnego limitu.
10: I to nie jest tak, jak może się kojarzyć, że kiedy jesteśmy starsi, osoby w starszym wieku powinny wykonywać takie badania. Z tego, co pan dyrektor wymienia, to jest od 20-20.
9: Tak, pani redaktor, to wszystko zależy od programu i to wszystko zależy od wskazań medycznych. Są osoby, że tak powiem, na odpowiednich stanowiskach konsultantów krajowych przede wszystkim, tak? Jest Rada Przejrzystości, Rada Taryfikacji, gdzie decyzje na temat zapadalności czy największego prawdopodobieństwa zapadalności na konkretne choroby są podejmowane w takich gronach tak zwanych eksperckich. Co nie znaczy, że poza screeningiem nie można skorzystać z badań. Jeżeli ktoś źle się czuje albo ma taką potrzebę, to w każdym wieku może skorzystać z każdego z tych badań w ramach zwykłej poradni specjalistycznej.
10: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, gdzie jest najgorzej z frekwencją, jeśli chodzi o badania profilaktyczne?
9: To znaczy, nie chciałbym tutaj, proszę wybaczyć, ale wymieniać konkretnych miejsc, bo być może nie o to chodzi.
10: Rodzaje badań?
9: No dość powiedzieć, że program profilaktyki raka szyjki macicy w tej chwili, jeżeli chodzi o stopień objęcia populacji, czyli kobiet uprawnionych, o których mówiliśmy, tak, czyli tych, które spełniają odpowiednie kryteria, przede wszystkim wiekowe, no to jest w tej chwili na poziomie 12%. On od 20 lat, odkąd ja pracuję w NFZ-cie, się tym zajmuję, nie wzrósł poniżej 20. Jeżeli chodzi o mammografię, to ta cezura mniej więcej jest 35%. No, program Moje Zdrowie w tej chwili dlatego zastąpił program Profilaktyka 40+, bo objęcie populacji, bo poprzednikiem programu Moje Zdrowie był program Profilaktyki 40+, czyli dla osób powyżej 40 roku życia, które też mogły skorzystać z badań diagnostycznych, przede wszystkim krwi, żeby dowiedzieć się, czy ewentualnie wszystko jest ok, czy też trzeba badać się dalej. No to objęcie populacji było na poziomie narastająco 7-8%, narastająco w ciągu 2-3 lat, tak? To są naprawdę dane niskie, tak? Ludzie nie chcą się badać, ja mam to przemyślane, nie? Ludzie nie chcą się badać, bo po pierwsze im się nie chce, a po drugie boją się negatywnej diagnozy. My oczywiście robimy wszystko od lat, zachęcając do badań, dlatego że kontrowersyjną rzecz z punktu widzenia płatnika wręcz bardziej opłaca się inwestować w tanią profilaktykę niż potem w drogie leczenie. To brzmi brutalnie, no ale generalnie tak jest. Natomiast staramy się też oczywiście o to, żeby ludzie dbali o swoje zdrowie w ramach profilaktyki pierwotnej, tak? I nawet z tym są problemy. Tutaj mówię o dietach, tutaj mówię o ruchu, o takim generalnie dbaniu o siebie. Zajmujemy się tymi na salach obsługi, zajmujemy się na eventach. Zainteresowanie oczywiście jakieś tam jest, ale naszym zdaniem powinno być znacznie większe. To są dwa grzechy, jeżeli chodzi o profilaktykę pierwotną i tą wtórną, czyli screening. Lenistwo i strach.
0: To one, zdaniem dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Łukasza Sendeckiego, powstrzymują nas przed badaniami. Czy więc Dolnośląski Kalendarz Badań Profilaktycznych, o którym rozmawiamy, pomoże?
9: To jest bardzo dobre pytanie. Rozmawialiśmy o tym z panią wojewodą, bo to pani wojewoda Anna Żabska jest pomysłodawcą tego kalendarza. Nie wiem, czy pomoże. Mam nadzieję, że pomoże. Jeżeli nie będziemy o tym mówić, są takie rozwiązania postulowane, żeby na przykład ludzi zmusić do płacenia za leczenie. Uważam, że one są o wiele gorsze niż ciągle próbowanie załatwienia tej sprawy na miejscu.
10: A jak informacyjnie NFZ dokłada się do tego kalendarza?
9: W kalendarzu są umieszczone wszelkie nasze eventy. W samym zeszłym roku mieliśmy 192 takie eventy. Na Dolnym Śląsku, tak. Mówię tylko o naszym oddziale. No, na eventach informujemy o tym, jak skorzystać ze screeningu przede wszystkim, czyli właśnie jakie grupy ludzi uprawnionych predystynują mi do tego, żeby skorzystać z danego konkretnego badania profilaktycznego. No i promujemy te nasze portale takie, które mamy, czyli Diety NFZ i Akademia NFZ, które są dedykowane odpowiednio przede wszystkim zdrowym nawykom, takim bym powiedział ruchowym i zdrowym nawykom żywieniowym. I na salach obsługi również jak najbardziej są cyklicznie organizowane wydarzenia. Zapraszamy, nie wiem, dietetyka na przykład, zapraszamy osoby, które badają znamiona, bo też już kilkakrotnie okazało się, że w ten sposób pomogliśmy i te wszystkie wydarzenia są opisane, czy też można je znaleźć w tym kalendarzu.
0: A kalendarz, przypomnę, znajdziemy z kolei na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Może chodzicie regularnie do Legnickiej Biblioteki Publicznej, a może dawno albo nawet nigdy tam nie byliście. Tymczasem warto odwiedzić bibliotekę nie tylko po to, by wypożyczyć książki. I o tym teraz u nas dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska. Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Legnicy?
11: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki, przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają albo przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktyce sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie, bo po pierwsze wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży, tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. Proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5. liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział, miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczanie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegani jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą na nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym, niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu.
0: Do czytania na razie w ten bardziej tradycyjny sposób poleca się też nowa książka legnickiej pisarki, o którą samą autorkę wypytuje dla Was Maciej Czujko.
2: Legnicka premiera.
12: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska i jestem autorką komedii obyczajowych, komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.
13: Kto słucha naszego radia, naszego programu, ten wie, że co roku spotykamy się na Legnickiej ławeczce, dzisiaj w zamku, i rozmawiamy o Twojej następnej książce, którą dostałem od Ciebie przed chwilą. I już wiesz, co ja powiem, już się denerwujesz, bo ja powiem, że ta książka, którą dostałem, nie leżała w torebce z lawendą bynajmniej, a leżała w torebce z kaszanką przygotowaną na dzisiejszy wieczór. I ta książka, Selfie z Prowansją, nie pachnie lawendą, ale odrobineczkę i przez krótką chwilę pachniała kaszanką.
12: No tak, rzeczywiście wyjątkowo pachnie kaszanką.
13: Monika, ale przyznasz, że to taka scena, która mogłaby się pojawić w Twojej książce, nie?
12: No oczywiście, no taką scenę to bym oczywiście wzięła bardzo szybko.
13: Dlatego mnie to tak cieszy i tutaj łechcę i musiałem o tym powiedzieć, bo to właśnie bardzo do Ciebie podobne, jak i to, że nie wyłączyłaś telefonu przed naszą rozmową.
12: Oczywiście, no tak.
13: To ja tylko Państwu powiem, że Monika sięga teraz do przepięknej torby w czerwone maki, którą dostała od czytelniczki i wycisza telefon. Od czytelniczki.
12: Telefon nie jest odczytany.
13: No nie słuchałaś mnie, bo wyciszałaś telefon. Torebkę dostałam.
12: Tak, dostałam torebkę, piękne maki i od czytelniczki, która widziała mnie kiedyś w spodniach z maki i powiedziała, że będzie mi pasować.
13: I jeszcze masz na sobie wspaniały kapelusz.
12: Tak, wspaniały kapelusz, który kupił mi mąż.
13: Jeszcze prosiłaś, żeby powiedzieć, że masz wspaniałą spódnicę, bo tej z kolei nie zauważyłem, a ty chciałaś, żeby była dostrzeżona.
12: Tak, rzeczywiście spódnicę mam z Prowansji właśnie.
13: Tak? Stamtąd przy...
12: Tak.
13: Tak.
12: Jest to strój ludowy, żeby Państwo sobie nie wyobrażali, że ja stoję teraz, znaczy siedzę, przepraszam, w stroju ludowym prowansalskim. Nie, nie. Nie jest to zwykła spódnica kolorowa.
13: Ale kaszanka była prawdą.
12: Kaszanka była prawdą, tak.
13: Można też dodać, że książka się wietrzy teraz, bo leży sobie na ławeczce i się wietrzy.
12: Ale umówiliśmy się, że to nie jest smród kaszanki, tylko to jest zapach.
13: No oczywiście, że Bóg jest taki, no nie, bo już to bez przesady. To już nie idźmy w tą... Czy my, Monika, dzisiaj, czy my dojdziemy dzisiaj do sedna rozmowy, czy raczej poniechamy w ogóle sedno?
12: No z nami to jest raczej trudno, bo jak spotykamy się, to rzeczywiście poziom absurdu jest coraz wyższy.
13: Ja powinienem prowadzić twoje spotkania autorskie.
12: No tak, tak. To byłoby ciekawe, no to jest ciekawe.
13: One by trwały 4 godziny.
12: Z pewnością i nie, chyba nie byłyby o książkach.
13: Ani słowa.
12: Słowy o pisaniu, o absolutnie o niczym, o wszystkim.
13: One były anegdotyczne przede wszystkim.
12: Tak, myślę, że wspominali później, jak to dzisiaj powiedziałeś, na pogrzebach naszych, tak? Na anegdoty o nas i o tym spotkaniu głównie.
13: Tak, bo powiedziałem, że jeśli się zdarzy się tak, że umrzesz pierwsza, to wtedy pojawię się na twoim pogrzebie i powiem, że nie wierzcie w to, co mówią, że książki Moniki Bejanowskiej pachniały lawendą, bo ja dostałem książkę pachnącą kaszanką.
12: Wyjątkowo. Wyjątkowo naprawdę i czujesz się chyba też wyjątkowo.
13: Bardzo. Przy tobie się zawsze czuję. Ty masz taką osobowość, że trudno się inaczej czuć. Dlaczego zrobię tobie tę przyjemność i przekieruję tę rozmowę na twoją książkę, chociaż chciałbym sobie tak popleść, ale książka równie ciekawy temat, no i też obowiązkowy, bo już po to się spotkaliśmy. Która to jest twoja książka?
12: To już jest moja 12. książka, a trzecia, jeśli chodzi o tę serię Selfizy, czyli była Toskania, była Katalonia, a teraz przyszedł czas na Prowansję. Ale w sumie rzeczywiście jest 12 książek.
13: I one, te selfie, ta seria, one się cieszą popularnością dużą, nie?
12: Bardzo, bo one są takie lekkie, przyjemne, słoneczne, przede wszystkim słoneczne. I też takie, no, optymistyczne bardzo.
13: Mało w nich nieszczęścia. Jest nieszczęście?
12: Ale u mnie chyba w ogóle nie ma nieszczęścia.
13: Nawet... Jak Porzucona, bo opowiadałaś mi, bo ostatnia książka, przecież Porzucona była, nie, tam było Dobre małżeństwo. Jeszcze wcześniejsza była Kobieta porzucona przez męża, nie?
12: No, zawsze jest tak, jak w życiu, że te nieszczęścia pamiętają się gdzieś i na kartach mojej książki też są, ale myślę, że w finale i w ogóle ta książka jest optymistyczna.
13: A ty jesteś, Monika, szczęśliwa?
12: A, to tutaj to już jest szerokie, moglibyśmy się mówić na osobną rozmowę, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwa na przykład, nie wiem, literacko, czy osobiście i tak dalej. No, to już jest takie bardzo szerokie.
13: Widzisz, ja tu chciałem cię na taki prosty wytrych, ale ty się świetnie obroniłaś, że przecież szczęście ma nie jedno imię.
12: No, oczywiście. I ja myślę, że udaje mi się to też pokazać w książkach, jakie te szczęścia różne są.
13: Jakiś samochód tutaj przejechał, nam zakłócił, ale wybrzmiało to, co powiedziałaś o szczęściu. Na szczęście miało wybrzmieć.
12: Porsche. Chciałeś, wiem, taką głębię wydobyć w tym, ale...
13: Ja powinienem powiedzieć, ale też tak myślę, to dobrze. A powiedz mi proszę w takim razie, to o czym opowiada ta historia? Tak pokrótce, żeby nie zdradzić oczywiście.
12: Bohaterką jest Antonia, która, no wiecie, jak już wspomniałeś, takie spokojne, szczęśliwe wręcz życie, ustabilizowane i ma tam swoje marzenie o Prowansji, że kiedyś pojedzie to marzenie jest jakby powiązane z jej babcią, która urodziła się we Francji, ale przyjechała do Polski i bardzo często przy niej wspominała o tamtym kraju, o regionie, o Prowansji. Stąd Antonia właśnie bardzo marzyła, ale odkładała te wycieczka, odkładała, aż do czasu, kiedy dowiaduje się, że całkiem możliwe czeka ją na operacja, być może tam jest jakieś też rakowe sprawy i nagle to życie się jej zmienia. Zmienia się jej myślenie o życiu i pewne rzeczy, które odkładała, no to może nie być już na dalszą przyszłość, bo ta przyszłość może się okazać nagle jutrem, tylko jutro. Właśnie i postanawia, że, znaczy może jeszcze ona nie postanawia sama jak jechać na tę wycieczkę, co ten mąż idealny wykupuje jej wycieczkę w ramach takiej, wiesz, polepszenia z tego samopoczucia. No z jednak z drobnym szczegółem, bo na tę wycieczkę zabiera też swoją babcię, a obie się nie znoszą.
0: A to dopiero początek. A więcej o nowej książce Moniki Bejanowskiej w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Zagadkę i sporą dawkę humoru możecie znaleźć w Selfie z Prowansją, czyli nowej książce legnickiej autorki Moniki Bejanowskiej. Czy ta książka szybko powstała i czy jej autorka jest lubiana? Między innymi tego dowiecie się z rozmowy Macieja Czujko.
2: Legniczanie z pasją.
13: Ja na przykład wiem, że teraz przed tobą fantastyczny czas odpoczynku, że ty nie będziesz teraz pisać, bo świeci słońce, ty nie wysiedzisz w pomieszczeniu, będziesz teraz korzystać z życia.
12: Tak, rzeczywiście, ale to nie jest tak, że ja nie myślę o kolejnej książce. Już mam jakieś zaczęte, już mam takie plany na kolejne powieści i bardzo chciałabym zresztą napisać teraz książkę, tak żeby wyszła druga premiera. Staram się, pracuję nad tym, ale no z takim marnym skutkiem, bo tak jak mówisz, słońce się pojawiło, kwiaty w ogrodzie, a gdzieś jakaś wycieczka, rzeczywiście zaraz jakiś urlop, wyjazd. I to są takie rozpraszacze, a to ktoś przyjdzie na kawę, a to ktoś mnie zaprosi, a to gdzieś pojadę na spotkanie, a to na targi.
13: A ty jesteś lubiana?
12: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie wiem. Nie?
13: Jesteś na pewno.
12: Nie wiem. W każdym razie...
13: Dostałaś od czytelniczki torbę z czerwonymi makami.
12: No, to może jestem przez jedną lubiana.
13: Przynajmniej przez jedną.
12: Przynajmniej przez jedną, tak. Przez jedną musisz.
13: Rozumiem, że pod tym pięknym kapeluszem już tam sporo się dzieje a propos tej następnej nowej książki, która wyjdzie w maju przyszłego roku.
12: No zabrzmiało tak, jakby ten kapelusz się ruszał, a ja bym miała jakieś rzeczy, jakichś intruzów na głowie.
13: Nic tam nie pełza, zapewniam państwa.
12: Tak, rzeczywiście, ja cały czas myślę. Nawet teraz mówię, że ta książka, która wyszła, czyli ta Selfie z Prowansją, to jest książka, na którą ja prawie cały rok pracowałam. Ale nie tyle, że pracowałam, siedziałam i pisałam, tylko myślałam, sporo się naczytałam o Francji, o historii Francji. Taki robiłam, jak to mówi się, research.
13: Tak się mówi teraz, no.
12: Tak, teraz się tak mówi, to ja też tak powiem, research. Chociaż nie wiem, czy dobrze wypowiadam.
13: Ale ty możesz nie dbać o to słowo, bo robiłaś ten research, jak on się jeszcze nie nazywał research.
12: No, to teraz poszukiwania.
13: Tak,
12: poszukiwania.
13: No, ale ładnie zamieniłaś.
12: Tak, chociaż dziwnie to brzmi. W każdym razie, no, cały rok jednak byłam z tą Francją. Cały czas żyłam w tą powieścią i pisaniem. A książkę, że tak powiem, napisałam szybko i też napisałam i szybko się ją czyta też. I tak właśnie czytelnicy przychodzą, mówią, a już przeczytałem pani książkę, super, fajnie.
13: Za szybko nawet.
12: Za szybko, no za szybko, za szybko.
13: To dłuższe powinnaś pisać w takim razie.
12: Takie wielotomowe.
13: Ale nie planujesz, ile będzie miała stron, nie?
12: Nie. Ja po prostu piszę, mam plan. Mam plan, według planu sobie piszę, a nigdy nie myślę o tym, ile znaków. Ja zresztą nie potrafię myśleć tymi znakami. I nie planuję właśnie, ile stron.
13: To już wiemy. A mówiłaś mi, że chodzi ci po głowie napisanie czegoś smutniejszego od jakiegoś czasu, pamiętasz?
12: Ale ja przeważnie zaczynam, może nie zawsze, ale przeważnie zaczynałam.
13: Z zamiarem smutnym, a potem się kończy.
12: Tak.
13: To dużo mówi o twoim sposobie.
12: Tak, bo potem stwierdzam, że jednak ta historia jest taka smutna.
13: Męczy cię.
12: Tak, ja, że potrzebuję jednak też mieć tą rozrywkę przy pisaniu. Ale... Sporo się dzieje też wokół, sporo się dzieje takich zabawnych historii, sytuacji, które no nie mogą się zmarnować. To nie mogą się zmarnować, muszą zostać wykorzystane właśnie w komedii.
13: Ja też wychodzę z takiego założenia. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja zawsze sypię durnymi żartami, no ale część z nich jest udana, część nie. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak na przykład zawaham się i czegoś nie powiem, bo będę miał obawę, że jest nieudane, a będzie udane, to potem będzie szkoda. Jak będziemy na przykład z góry już patrzeć, rozpatrywać swoje życie, to ktoś mi, a proszę, tu taki fajny dowcip i nie został wypowiedziany. Już nigdy nie będzie.
12: Ja mam dużo takich historii, nieraz ludzie mi coś opowiadają też i ja sobie notuję takimi hasłami, na przykład, no nie wiem, drzewo, potknięcie i coś takimi hasłami. Jak na szybko muszę coś zanotować, a nie mam za bardzo jak i gdzie pisać, a potem odczytuję te hasła i nie do końca wiem, o co chodziło. Z kolei czasami bywa tak, że ja gdzieś słyszę to, w głowie mam tą historię, ktoś mi coś opowiedział albo samej mi się coś przydarzyło, kiedy chciałabym to ująć. Ja wiem, że to gdzieś mam zapisane. No i niestety w tych moich notatnikach gdzieś ginie i muszę pisać od nowa. To też jest z korzyścią, bo mówię, mogę popatrzeć wtedy na jakąś historię, na jakieś zdarzenie zupełnie z innej perspektywy.
13: Ile masz notatników?
12: Chyba z milion. Naprawdę. I jestem taka troszeczkę uzależniona od kolorowych rzeczy, jak stroka. I chociaż ona jest od błyszczących chyba.
13: Tak.
12: Można powiedzieć, że też od kolorowych. I jak widzę jakiś notatnik, taki ładny, no to muszę sobie go kupić. Teraz też byłam na targach w Pradze, książki, i kupiłam sobie notatnik z kracikiem.
13: Pięknie. To Pilch tak mówił, że on uwielbiał te notatniki, zwłaszcza jak one były takie czyste i dopiero czekały na zbezczeszczenie, on tak mówił.
12: Tak. W zeszłym roku właśnie w Prowansji, jak byłam, to też sobie kupiłam taki kolorowy notatnik.
13: Czemu ty nie mówisz, jak mówiliśmy o książce, że byłaś w Prowansji?
12: Byłam, ja inaczej nie mogłabym napisać tej książki.
13: Właśnie tak miałem ci zadać pytanie, a nie mówiłaś to, a teraz już mówisz.
12: Ja się nie chwalę, skromna dziewczyna jestem.
13: Poza tymi kolorami takimi sroczymi.
12: Tak. A rzeczywiście byłam, bo nie wyobrażałam sobie napisać książki o jakimś regionie, chociaż nie być tam. Nie poczuć, nie wiem, klimatu, nie zjeść jakieś dania, całej tej otoczki, nie zobaczyć miejsc, które tam są. I no, odkładałam tę podróż w czasie, bardzo długo, aż w końcu przymusiłam dwie moje koleżanki, że one mają ze mną pojechać i już. I rzeczywiście...
13: Babski wyjazd.
12: Tak.
13: A ile byłyście?
12: Na tydzień. Tydzień czasu, byłyśmy taką wycieczkę autokarową.
13: Grubo było?
12: Nie, spokojnie było, naprawdę. Chociaż wycieczka trochę nas rozczarowała. Ja potem musiałam dużo informacji zdobywać samodzielnie. Też o tych miejscach, które odwiedziłyśmy. Ale tam właśnie kupiłam sobie też kolorowy notatnik z myślą o tym, że tu będę zapisywała wszystkie informacje na temat właśnie Prowansji, na temat tej jakiejś sceny, które chciałabym ująć. I rzeczywiście tak się stało. Mam taki zeszyt kolorowy.
13: Słuchaj, bo to jest powieść w okresie letnim umocowana, to ja ci sprzedam historyjkę, którą będziesz mogła wykorzystać, a nie, tak ona padnie publicznie, to już po wszystkim.
12: To później powiesz mi poza mikrofonem.
13: Nie możemy tego słuchaczom zrobić, bo to jest super, nie wiem, czyli no trochę taka paradoks.
12: Wiesz, ile pisarzy będzie na pewno słuchało i wszyscy będą notatniki uruchamiać?
13: Szarpią nam to. Dobra, najwyżej powiem i nie puszczę tej rozmowy. Otóż kolega mi opowiadał, że jego znajomy, taki usportowiony, bardzo nie chciał jeździć, wzbraniał się przed jeżdżeniem na nartach z rodziną, bo się bał kontuzji. No wiadomo, to kontuzjogenny. I mówił, że jak będę jeździł na tych nartach, wywalę coś, zrobię kolanem i nie będę mógł ćwiczyć. Ważył tę rodzinę, na stokie on tam wpuszczał, a sam czekał na dole przy jakimś barze, sączył sobie piwko i tak stawał, patrzył, czekał na nich i któregoś razu jak tak stał i wyczekiwał ich, to wrębał się w niego narciarz, złamał mu dwie nogi i miednicę. No nie, jest początek powieści?
12: Jest, ale już ci od razu powiem, że ja też mam taką scenę. No, przykro mi bardzo. Nie, dlatego, że już ją wykorzystałam i to jest w diabli wzięli święty spokój. Podobnie miałam z bohaterką, która jedzie z jakimś mężczyzną na narty i uważa, że najbezpieczniejszym sportem, no to oczywiście są sanki, nie? No bo na nartach to się można połamać i ona potem do pracy nie pójdzie, a musi się z czegoś utrzymywać. I rzeczywiście, no jedzie na tych sankach. No. A jak się skończy, też nie będę zdradzać, ale widzisz, jest już trochę wykorzystane.
13: Ale zobacz, to super, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz dzięki temu mogę wyemitować tę rozmowę.
12: Możesz, teraz już jest do wzięcia.
0: No a więc poszło. A my w programie Tydzień w Legnicy wracamy do Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo nie żartowałam, mówiąc, że dużo tam się dzieje. Dyrektorka biblioteki Anna Gontowska.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
11: Oczywiście biblioteka to spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzyskiem, no człowiekiem legendą, nie pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właśnie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy. Genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, Wiedniu. Wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy. Były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia. I w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna Jaks stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. Później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera park legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legnicza, no cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej.
13: To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
11: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników. Wracają do nas w okolicach 50. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat.
0: Z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską rozmawiał Maciej Czujko, a przed nami już kolejna część programu Tydzień w Legnicy, w której będziecie mogli posłuchać między innymi, jak nie dać się oszukać, korzystając z platform streamingowych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Uczymy się wszyscy używać sztucznej inteligencji, ale niestety w posługiwaniu się nią doskonalą się też przestępcy, na przykład generując głosy innych osób, czy podszywając się pod znane platformy streamingowe. I znowu niestety mieszkańcy Dolnego Śląska padli już ofiarą takich oszustów, dlatego teraz w programie Tydzień w Legnicy spróbujemy poznać metody działania przestępców.
2: Kryminalna Legnica.
14: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
14: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować i zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
0: No, ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
14: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw, albo mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
0: No właśnie, myślę, że to jest powiązane. Przeczytałam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
14: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby w poprzez wciągnięcie w rozmowę, to jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zawiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła, i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
10: Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
14: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności, które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
10: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
14: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach bądź na platformach wiarygodnych. Są takie informacje.
10: Że będzie awaria?
14: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
10: Tak? Prace serwisowe.
14: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinni mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
0: O tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Chodzi na przykład o generowanie głosu naszego czy kogoś z naszych bliskich, albo o generowanie obrazu. Może słyszeliście już o przypadkach, kiedy oszuści tworzyli sztuczne profile, podszywając się pod naszych znajomych w mediach społecznościowych. Starszy aspirant Łukasz Porębski z Dolnośląskiej Policji.
14: Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje, na przykład kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku, tak? Jeżeli na przykład senior powie: tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
10: W tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
14: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwa na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone z tej strony, pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, posiadają, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
10: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie

0: telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory, i to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc w pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak i również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, którym moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy z przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy się.
1: No tak, te proste zasady często są po prostu najlepsze. Żegnam się już z Wami, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Joanna Strutyńska. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Zaczynamy program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Strutyńska i przyznaję, że tym razem mamy dla Was tematy bardzo różne, od nauki pilotażu dronów i wykorzystania tych maszyn w przemyśle u nas na Dolnym Śląsku, przez opowieści o autostradzie A4, po informacje o pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy. Zaczynamy jednak od Kolegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy i od rozmowy Macieja Czujko o rekrutacji na Wydział Nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej tej uczelni.
3: Edukacja w Legnicy.
5: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa.
6: No i oczywiście

0: Będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witalonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
1: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że no, jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
0: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
1: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia. Oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne, studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to są też takie, to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim, taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały, w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej, pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
2: Do tematu jeszcze wrócimy, ale póki co przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnim czasie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: W Legnicy zmiany w strefie płatnego parkowania. Najważniejsza zmiana, by zapłacić za parking, trzeba będzie wpisać także numer rejestracyjny auta. Od dziś do czwartku potrwają prace związane z aktualizacją parkomatowego systemu. Kierowcy powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na parkomatach. W Lubinie tymczasem rusza kolejny etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego. Przebudowana zostanie pętla autobusowa przy Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie nowoczesny punkt z wygodnym przystankiem autobusowym, parkingiem Park and Ride, stojakami Bike and Ride, bezpiecznymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. Będzie też nowa zieleń i oświetlenie. Od jutra w rejonie inwestycji obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Na koniec apel do wybierających się w góry. Pogoda ostatnio zachęca do wycieczek. Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt.
5: Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
3: Wtorek.
4: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. A teraz o tym, o czym należy pamiętać, gdy mamy alert przed upałami. W czasie upałów należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu i ograniczyć przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach. Trzeba też zachować rozsądek nad wodą.
6: Alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę.
4: Przypomina specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
3: Środa.
4: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawoły syreny, mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dobrze przyglądała się Grażyna Wiatr.
7: Słyszała pani syreny?
8: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia.
7: Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
9: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
4: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa-Legnica. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
3: Czwartek.
4: Zaczynamy od podsumowania akcji, którą zorganizowali legniccy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską. To działania bezpieczne przejście dla pieszych. Okazało się, że na przejściach niekoniecznie jest bezpiecznie. Policjanci ujawnili 26 wykroczeń polegających na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, 13 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, 2 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz 1 wykroczenie związane z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejście dla pieszych. Legnicka policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących przepisach. 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
10: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też 2 podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany.
4: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła wam Aleksandra Brodziak, a ja zapraszam was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. We Wrocławskim Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę o dolnośląskim odcinku, doskonale nam znanej tu oczywiście w Legnicy A4. Wystawa nosi tytuł Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
3: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
11: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciasto, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
2: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
11: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
2: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
11: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
2: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
11: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
2: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
11: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
2: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
11: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
2: Do opowieści o A4 i o tym, jakie skrywa tajemnice, jeszcze wrócimy w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam, żebyście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka autostrady A4 w programie Tydzień w Legnicy opowiada Wam ich autorka Agata Ciastoń.
3: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
2: jak prezentuje się A4 na zdjęciach? Pewnie kojarzymy głównie te z wypadków, ale czy łatwo było znaleźć takie fotografie, by pokazać je właśnie na wystawie w Muzeum Architektury?
11: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
2: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
11: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne. One są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi. Próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują. Trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
2: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
11: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
2: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
11: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
2: Propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
11: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
2: Mhm. Propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
11: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
2: Mhm. Właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
11: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
2: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
11: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
2: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
11: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
2: Mhm. Powiedziała Pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
11: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
2: Obstawiam, że też możecie mieć jakieś historie związane z A4, być może też macie albo będziecie mieli historie związane z Kolegium Vitellona, uczelnią państwową w Legnicy. W poniedziałek, czyli 1 czerwca rusza rekrutacja, między innymi na Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej tej uczelni, o który Maciej Czujko wypytuje prodziekan Wydziału Marzenę Witek.
3: Edukacja w Legnicy.
0: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i nie młodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
1: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego. Ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych i w szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia, ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
0: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
1: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
0: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
1: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
0: Nie wypadają z obiegu po prostu.
1: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotne pielęgniarstwa, jest prowadzonych w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach powiedzmy szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
0: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
1: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować.
2: To ja tylko dodam, że elektroniczna rejestracja kandydatów do Kolegium Vitello na Uczelni Państwowej w Legnicy zaczyna się w poniedziałek, jak już wspominałam, i potrwa do końca lipca.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O dronach i możliwościach wykorzystania ich przez różne firmy w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku posłuchacie w programie Tydzień w Legnicy, ale to za chwilę, bo wcześniej o centrach pomocy dzieciom. Te, które już działają we Wrocławiu i Głogowie, dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego, mają pomagać dzieciakom też w innych częściach Dolnego Śląska, w tym w subregionie legnickim.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
12: Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi. Mhm.
2: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
12: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji, to jest kwota na ten rok, tak.
2: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się
12: zadać? Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
2: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces,
12: tak,
2: który
12: to jest, trwa? To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
13: Temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to by w czterech subregionach był zaopatrzony w wiedzę te specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży. Monika Włodarczyk, przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Specjaliści rozpoczną pracę w czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc. Tak, by ona była blisko, na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać.
14: Daniel Łukacki, Fundacja Nonlicet. Praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne.
2: Dziećmi z Legnicy, które potrzebują wsparcia, będzie zajmować się, ale też już czasem zajmowało się do tej pory, Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Anna Lechowska.
15: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci. W Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenów właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
16: Tak jak mówiłam wcześniej, pieniądze na wsparcie w trudnych sytuacjach dzieciaków i nastolatków z Legnicy i okolic w ramach Centrum Pomocy Dzieciom otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
3: Zmieniamy temat.
16: Teraz będzie o tym, czego można i warto uczyć się w szkołach. To właśnie Wojskowa Szkoła Średnia imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy była pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie u siebie klasy operatorów i technologii dronów. Teraz w jej ślady idzie Wrocław na przykład. Porozmawiamy więc o wykorzystywaniu dronów w przemyśle, w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku.
3: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
17: Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
18: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku.
17: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
16: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
17: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
16: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
17: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone. Bo my w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak wyedukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
16: A te nadzieje wyrażał wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Mariusz Żebrowski.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
16: W programie Tydzień w Legnicy teraz o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, które po śmierci wieloletniego szefa organizacji Kazimierza Pleśniaka ma nową prezeskę i to ona opowie Wam o sobie i przedstawi swoje plany w rozmowie z Maciejem Czujko.
3: Co słychać w Legnicy?
19: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
0: szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
19: Tak, od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
0: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Moja, dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
19: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę, no jest to na pewno ogromne wyzwanie.
0: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
19: Jestem z Legnicy.
0: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest. No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze.
19: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej bardzo dużej organizacji. Na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć. I stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową, dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
0: Ja mam 3 córki.
19: No to się dobrze składa.
0: Musimy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się mówi, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. To zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
19: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i zostało mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
0: ja wiem, czy się potoczyło, to jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. Kiedy pani weszła do zarządu?
19: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
0: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
19: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego, czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji.
16: W tej organizacji, czyli w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, z jego nową prezeską Karoliną Szmuc rozmawia dla Was w programie Tydzień w Legnicy Maciej Czujko.
0: No, Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przydaje się jakiś powiew świeżości.
19: Ja mam dużo pomysłów.
0: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
19: Jest dużo nowoczesnych metod, jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać, sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
0: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
19: Tak, zdecydowanie.
0: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
19: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
0: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. Social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom naszym.
19: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
0: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
19: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując przygotowując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
0: Tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi z, nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
19: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
0: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
19: Takich pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami.

0: zobaczyć, po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać, i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście nie jest jedynym elementem, natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, nie pójdziemy krok do przodu.
1: A to wyjaśniała nowa prezeska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Karolina Szmuc. Trzymamy oczywiście kciuki za owocną działalność tej organizacji, która na różne sposoby wspiera legnickie dzieciaki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w programie Tydzień w Legnicy. Do usłyszenia, mówi Wam Joanna Strutyńska.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
11: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy i od razu przejdę do konkretów. Lekarze powtarzają, że dobrze jest się badać. Na Dolnym Śląsku pojawiło się narzędzie, które być może ułatwi nam sprawę.
12: W tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
11: Więcej informacji o tym, jak działa Dolnośląski Kalendarz Badań Profilaktycznych za chwilkę, ale chciałam jeszcze dodać, że w programie Tydzień w Legnicy, jak zawsze, możecie spodziewać się różnych tematów. Będzie na przykład o nowej książce Moniki Bejanowskiej, o tym, co dzieje się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, czy o tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, by nas oszukiwać. A teraz już o badaniach, a dokładniej o czymś, co ma nam pomóc je zaplanować, czyli o Dolnośląskim Kalendarzu Badań Profilaktycznych. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
12: To narzędzie, w którym w jednym miejscu mamy wszystkie informacje dotyczące czy organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań, które możemy wykonać, profilaktycznych, które możemy wykonać w ciągu roku, ale także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy dotyczące właśnie profilaktyki.

0: ale także tam na tej stronie będziemy również obalać mity dotyczące czy pseudo porady, które się pojawiają w zakresie medycyny, ale też przede wszystkim chcemy zachęcić donoślązaczki i donoślązaków i to stąd też takie narzędzie, które już nie będzie dawało wymówki, bo nie zaplanowaliśmy sobie wcześniej takiego badania, czy też nie wiemy, gdzie to się odbywa, tylko to będzie gotowa podpowiedź do tego, gdzie w danym momencie możemy zadbać o swoje zdrowie, bo wiemy, że profilaktyka to inwestycja w długie i w dobrym zdrowiu życia. Kalendarz jest online, dlatego że tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo, więc ciężko byłoby je zgromadzić w jednym formacie, choćby wydrukowanym. Stąd też on jest dostępny na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam jest specjalna zakładka, która nas odsyła do tego kalendarza i tam w tym kalendarzu my podzieliliśmy sobie, tak naprawdę chcieliśmy też ułatwić wszystkim odbiorcom tego kalendarza, jak sobie zaplanować świadomie to dbanie o zdrowie, czyli w jakich miesiącach przypominać sobie o jakich badaniach i tak jak choćby luty to badania związane z sercem, no bo wiadomo, Dzień Zakochanych, ale także takie miesiące, które już na trwałe są wypromowane i też świadomie wszyscy wiedzą, że choćby październik to mamografia, czy też listopad to badania dla mężczyzn i to także chcemy o tym przypominać. Każdego też miesiąca będziemy podsumowywać, jakie działania profilaktyczne odbyły się i ile faktycznie osób z tego skorzystało, bo widzimy, że jeśli chodzi o profilaktykę, to wciąż i też na Dolnym Śląsku mamy dużo do zrobienia, bo mieszkanki i mieszkańcy nie korzystają z bezpłatnej możliwości do tego, by zadbać i zbadać swoje zdrowie, ale też no, powiemy jak profilaktyka. Możemy wtedy uniknąć po prostu poważnych chorób, czy też wcześniej je zdiagnozować i się wyleczyć. Do tego zachęcam, dlatego że te świadczenia są nielimitowane. I także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy, czy też programy, które także włączamy się jako Urząd Wojewódzki, tak jakby choćby program profilaktyki stomatologicznej, tu także przy udziale pana marszałka taki program jest współfinansowany. Chcemy propagować i wiedzę z zakresu tych badań profilaktycznych i programów profilaktycznych, ale przede wszystkim chcemy zwiększyć udział donoślązaczek i donoślązaków w badaniach profilaktycznych. Podział tych miesięcy to bardziej chodzi o to, żeby po prostu w sposób świadomy sobie zaplanować te badania, bo badania, tak jak Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że jakby są realizowane w ciągu w stałym czy w trybie ciągłym, czyli tutaj nie ma rozróżnienia, że tylko jedne badania są w jednym miesiącu, ale my poprzez taki właśnie podpowiedź, jak można by było w sposób taki automatyczny sobie zaplanować rok na badania, to podpowiadamy, że może warto byłoby się skupić w takim miesiącu na profilaktyce choćby serca, czy na przykład na profilaktyce chorób męskich czy damskich, w zależności od tego, kto będzie korzystał z tego kalendarza. Ale w tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy też tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
1: I tu właśnie moje pytanie o źródła tych informacji, bo samorządy NFZ, a poszczególne placówki też?
0: Bo tutaj to jest jakby najważniejsze, że to są badania, które organizowane są i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub też przez samorządy, czyli one są bezpłatne dla odbiorcy. Nie, bo to jest jesteśmy w stanie najszybciej i najłatwiej zweryfikować też i dostępność i takich badań, jeśli chodzi o realizatorów czy podmioty, które są organizatorami takich wydarzeń. Więc te wydarzenia są promowane, a też w ten sposób chcemy zachęcić również do Śląskie samorządy, by także inicjowały ze swojej strony wiele takich choćby białych sobót, jak to teraz ostatnio jest bardzo popularne, że w jednym dniu są organizowane bezpłatne badania z wielu dziedzin w jednym miejscu i wtedy każdy, kto uczestniczy w takim wydarzeniu, ma okazję tak naprawdę w jeden dzień zrobić bardzo wiele badań profilaktycznych.
1: Nie kończymy jeszcze tematu badań profilaktycznych, ale przerywamy na chwilę na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszają prace związane ze zmianą zasad w strefie płatnego parkowania w Legnicy. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie numeru rejestracyjnego przed wykonaniem płatności. Parkomaty w trybie czuwania będą wyświetlać na ekranie specjalny komunikat przypominający o konieczności wpisania numeru rejestracyjnego.
2: Wtorek.
3: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. Coś, co na pewno zainteresuje osoby planujące wypoczynek nad wodą. Dziś w Legnicy upał. Pamiętajmy o tym, że zimna woda może być niebezpieczna.
4: Kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych.
3: Przypominają eksperci.
2: Środa.
3: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dodrze przyglądała się Grażyna Wiatr.
5: Słyszała pani syreny?
6: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia. Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
7: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
3: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrada A4 na odcinku Krzyżowa Legnica. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
2: Czwartek.
3: 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
8: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany.
3: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawiła wam Aleksandra Brodziak. A my wracamy już do rozmowy o dolnośląskim kalendarzu badań profilaktycznych.
9: Łukasz Sendecki, dyrektor NFZ we Wrocławiu.
1: Wyjaśnijmy sobie, jakie badania profilaktyczne, w jakim wieku możemy teraz wykonywać, które są refundowane?
9: To jest dobre pytanie, ale odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam, pani redaktor, bardzo dużo czasu, ponieważ tych badań mamy bardzo dużo tak naprawdę. Programów profilaktycznych, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest bardzo dużo. Natomiast może powiem o tych najważniejszych. To jest program profilaktyki raka piersi dla kobiet i tam grupa ryzyka jest od 45 do 74 roku życia i to są panie, które mogą w ramach screeningu uczestniczyć z programu profilaktyki raka piersi. Program profilaktyki raka szyjki macicy, tutaj znowu mamy cezurę od 25 roku życia do 64. Kolejnym programem to jest program profilaktyki raka jelita grubego dla mężczyzn, czyli tak zwana kolonoskopia w ramach screeningu. I tutaj mamy cezurę od 40 roku życia w przypadku czynników ryzyka polegających na występowaniu pewnych tam problemów zdrowotnych wcześniej w rodzinie, a dla każdego od 50 roku życia. No i taki czwarty program dla wszystkich, o którym chciałbym powiedzieć, to jest program Moje Zdrowie i tu od 20 roku życia i nie ma górnej granicy, nie ma górnego limitu.
1: I to nie jest tak, jak może się kojarzyć, że kiedy jesteśmy starsi, osoby w starszym wieku powinny wykonywać takie badania? Z tego, co pan dyrektor wymienia, to jest od 20 do 20.
9: Tak, pani redaktor, to wszystko zależy od programu i to wszystko zależy od wskazań medycznych. Są osoby, że tak powiem, na odpowiednich stanowiskach konsultantów krajowych przede wszystkim, tak? Jest Rada Przejrzystości, Rada Taryfikacji, gdzie decyzje na temat zapadalności, czy największego prawdopodobieństwa zapadalności na konkretne choroby są podejmowane w takich gronach tak zwanych eksperckich. Co nie znaczy, że poza screeningiem nie można skorzystać z badań. Jeżeli ktoś źle się czuje albo ma taką potrzebę, to w każdym wieku może skorzystać z każdego z tych badań w ramach zwykłej poradni specjalistycznej.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, gdzie jest najgorzej z frekwencją, jeśli chodzi o badania profilaktyczne?
9: To znaczy, nie chciałbym tutaj, proszę wybaczyć, ale wymieniać konkretnych miejsc, bo być może nie o to chodzi.
1: Rodzaje badań?
9: No dość powiedzieć, że program profilaktyki raka szyjki macicy w tej chwili, jeżeli chodzi o stopień objęcia populacji, czyli kobiet uprawnionych, o których mówiliśmy, tak, czyli tych, które spełniają odpowiednie kryteria, przede wszystkim wiekowe, no to jest w tej chwili na poziomie 15%. On od 20 lat, odkąd ja pracuję w NFZ-cie, się tym zajmuje, nie wzrósł poniżej 20. Jeżeli chodzi o mammografię, to ta cezura mniej więcej jest 35%. No, program Moje Zdrowie w tej chwili dlatego zastąpił program profilaktyki grupka 40+, bo objęcie populacji, bo poprzednikiem programu Moje Zdrowie był program profilaktyki 40+, czyli dla osób powyżej 40 roku życia, które też mogły skorzystać z badań diagnostycznych, przede wszystkim krwi, żeby dowiedzieć się, czy ewentualnie wszystko jest ok, czy też trzeba badać się dalej. No to objęcie populacji było na poziomie narastająco 7-8%, narastająco w ciągu 2-3 lat. Tak? To są naprawdę dane niskie. Tak? Ludzie nie chcą się badać, ja mam to przemyślane, nie? Ludzie nie chcą się badać, bo po pierwsze im się nie chce, a po drugie boją się negatywnej diagnozy. My oczywiście robimy wszystko od lat, zachęcając do badań, dlatego że kontrowersyjną rzecz z punktu widzenia płatnika wręcz bardziej opłaca się inwestować w tanią profilaktykę niż potem w drogie leczenie. To brzmi brutalnie, no ale generalnie tak jest. Natomiast staramy się też oczywiście o to, żeby ludzie dbali o swoje zdrowie w ramach profilaktyki pierwotnej, tak? I nawet z tym są problemy. Tutaj mówię o dietach, tutaj mówię o ruchu, o takim generalnie dbaniu o siebie. Zajmujemy się tymi na salach obsługi, zajmujemy się na eventach. Zainteresowanie oczywiście jakieś tam jest, ale naszym zdaniem powinno być znacznie większe. To są dwa grzechy, jeżeli chodzi o profilaktykę pierwotną i tą wtórną, czyli screening. Lenistwo i strach.
1: To one, zdaniem dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Łukasza Sendeckiego, powstrzymują nas przed badaniami. Czy więc dolnośląski kalendarz badań profilaktycznych, o którym rozmawiamy, pomoże?
9: To jest bardzo dobre pytanie. Rozmawialiśmy o tym z panią wojewodą, bo to pani wojewoda Anna Żabska jest pomysłodawcą tego kalendarza. Nie wiem, czy pomoże. Mam nadzieję, że pomoże. Jeżeli nie będziemy o tym mówić, są takie rozwiązania postulowane, żeby na przykład ludzi zmusić do płacenia za leczenie. Uważam, że one są o wiele gorsze niż ciągle próbowanie załatwienia tej sprawy na miejscu.
5: A jak informacyjnie NFZ dokłada się do tego kalendarza?
9: W kalendarzu są umieszczone wszelkie nasze eventy. W samym zeszłym roku mieliśmy 192 takie eventy.
5: Na Dolnym Śląsku?
9: Na Dolnym Śląsku, tak. Mówię tylko o naszym oddziale. No, na eventach informujemy o tym, jak skorzystać ze screeningu przede wszystkim, czyli właśnie jakie grupy ludzi uprawnionych predystynują mi do tego, żeby skorzystać z danego konkretnego badania profilaktycznego. No i promujemy te nasze portale takie, które mamy, czyli Diety NFZ i Akademia NFZ, które są dedykowane odpowiednio przede wszystkim zdrowym nawykom, takim bym powiedział ruchowym i zdrowym nawykom żywieniowym. I na salach obsługi również jak najbardziej są cyklicznie organizowane wydarzenia. Zapraszamy, nie wiem, dietetyka na przykład, zapraszamy osoby, które badają znamiona, bo też już kilkakrotnie okazało się, że w ten sposób pomogliśmy i te wszystkie wydarzenia są opisane, czy też można je znaleźć w tym kalendarzu.
1: A kalendarz, przypomnę, znajdziemy z kolei na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Może chodzicie regularnie do Legnickiej Biblioteki Publicznej, a może dawno albo nawet nigdy tam nie byliście. Tymczasem warto odwiedzić bibliotekę nie tylko po to, by wypożyczyć książki. I o tym teraz u nas dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska. Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Legnicy?
10: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki, przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktyce sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole, i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie, bo po pierwsze wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie, jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży, tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. Proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5. liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział, miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczanie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegany jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą do nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym, niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu.
1: Do czytania na razie w ten bardziej tradycyjny sposób poleca się też nowa książka legnickiej pisarki, o którą samą autorkę wypytuje dla Was Maciej Czujko.
2: Legnicka premiera.
11: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska, jestem autorką komedii obyczajowych, komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.
12: Kto słucha naszego radia, naszego programu, ten wie, że co roku spotykamy się na Legnickiej ławeczce, dzisiaj w zamku, i rozmawiamy o Twojej następnej książce, którą dostałem od Ciebie przed chwilą. I już wiesz, co ja powiem, już się denerwujesz, bo ja powiem, że ta książka, którą dostałem, nie leżała w torebce z lawendą bynajmniej, a leżała w torebce z kaszanką przygotowaną na dzisiejszy wieczór. I ta książka, Selfie z Prowansją, nie pachnie lawendą, ale odrobineczkę i przez krótką chwilę pachniała kaszanką.
11: No tak, rzeczywiście wyjątkowo pachnie kaszanką.
12: Monika, ale przyznasz, że to by była... To taka scena, która mogłaby się pojawić w Twojej książce, nie?
11: No oczywiście, no taką scenę to bym oczywiście wzięła bardzo szybko.
12: Dlatego mnie to tak cieszy i tutaj łechce i musiałem o tym powiedzieć, bo to właśnie bardzo do Ciebie podobne, jak i to, że nie wyłączyłaś telefonu przed naszą rozmową.
11: Oczywiście, no tak.
12: To ja tylko Państwu powiem, że Monika sięga teraz do przepięknej torby w czerwone maki, którą dostała od czytelniczki i wycisza telefon. Od czytelniczki.
11: Telefon nie jest odczytany.
12: No nie słuchałaś mnie, bo wyciszałaś telefon. Torebkę dostałam.
11: Tak, dostałam torebkę w piękne maki i od czytelniczki, która widziała mnie kiedyś w spodniach z maki i powiedziała, że będzie mi pasować.
12: I jeszcze masz na sobie wspaniały kapelusz.
11: Tak, wspaniały kapelusz, który kupił mi mąż.
12: Jeszcze prosiłaś, żeby powiedzieć, że masz wspaniałą spódnicę, bo tej z kolei nie zauważyłem, a ty chciałaś, żeby była dostrzeżona.
11: Tak, rzeczywiście spódnicę mam z Prowansji właśnie.
12: Tak? Stamtąd przy...
11: Tak.
12: Tak.
11: Jest to strój ludowy, żeby Państwo sobie nie wyobrażali, że ja stoję teraz, znaczy siedzę, przepraszam, w stroju ludowym prowansalskim. Nie, nie. Nie jest to zwykła spódnica kolorowa.
12: Ale kaszanka była prawdą.
11: Kaszanka była prawdą, tak.
12: Można też dodać, że książka się wietrzy teraz, bo leży sobie na ławeczce i się wietrzy.
11: Ale umówiliśmy się, że to nie jest smród kaszanki, tylko to jest zapach.
12: No oczywiście, że bukiet taki, no nie, bo już to bez przesady, to już nie idźmy w tą... Czy my, Monika, dzisiaj, czy my dojdziemy dzisiaj do sedna rozmowy, czy raczej poniechamy w ogóle sedno?
11: No z nami to jest raczej trudno, bo jak spotykamy się, to rzeczywiście poziom absurdu jest coraz wyższy.
12: Ja powinienem prowadzić Twoje spotkania autorskie.
11: No tak, tak, to byłoby ciekawe, no to jest ciekawe.
12: One by trwały 4 godziny.
11: Z pewnością i nie, chyba nie byłyby o książkach.
12: Ani słowa.
11: O pisaniu, absolutnie o niczym, o wszystkim.
12: One były anegdotyczne przede wszystkim.
11: Tak, myślę, że wspominali później, jak dzisiaj powiedziałeś, na pogrzebach naszych, tak? Na anegdoty o nas i o tym spotkaniu głównie.
12: Tak, bo powiedziałem, że jeśli się zdarzy się tak, że umrzesz pierwsza, to wtedy pojawię się na Twoim pogrzebie i powiem, że nie wierzcie w to, co mówią, że książki Moniki Bejanowskiej pachniały lawendą, bo ja dostałem książkę pachnącą kaszanką.
11: Wyjątkowo. Wyjątkowo naprawdę i czujesz się chyba też wyjątkowo.
12: Bardzo. Przy Tobie się zawsze czuję. Ty masz taką osobowość, że trudno się inaczej czuć. Dlaczego? Zrobię Tobie tę przyjemność i przekieruję tę rozmowę na Twoją książkę, chociaż chciałbym sobie tak popleść, ale książka równie ciekawy temat, no i też obowiązkowy, bo już po to się spotkaliśmy. Która to jest Twoja książka?
11: To już jest moja 12 książka, a trzecia, jeśli chodzi o tę serię Selfiezy, czyli była Toskania, była Katalonia, a teraz przyszedł czas na Prowansję. Ale w sumie rzeczywiście jest 12 książek.
12: I one, te selfie, ta seria, one się cieszą popularnością dużą, nie?
11: Bardzo, bo one są takie lekkie, przyjemne, słoneczne, przede wszystkim słoneczne. I też takie, no, optymistyczne bardzo.
12: Mało w nich nieszczęścia. Jest nieszczęście?
11: Ale u mnie chyba w ogóle nie ma nieszczęścia.
12: Jak porzucona, bo opowiadałaś mi, ostatnia książka, przecież porzucona była, nie, tam było dobre małżeństwo. Jeszcze wcześniejsza była kobieta porzucona przez męża, nie?
11: No, zawsze jest tak, jak w życiu, że te nieszczęścia pamiętają się gdzieś i na kartach mojej książki też są, ale myślę, że w finale i w ogóle ta książka jest optymistyczna.
12: A ty jesteś, Monika, szczęśliwa?
11: A, to tutaj to już jest szerokie, moglibyśmy się mówić na osobną rozmowę, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwa na przykład, nie wiem, literacko, czy osobiście i tak dalej. No, to już jest takie bardzo szerokie.
12: Widzisz, ja tu chciałem cię na taki prosty wytrych, ale ty się świetnie obroniłaś, że przecież szczęście ma nie jedno imię.
11: No, oczywiście. I ja myślę, że udaje mi się to też pokazać w książkach, jakie te szczęścia różne są.
12: Jakiś samochód tutaj przejechał, nam zakłócił, ale wybrzmiało to, co powiedziałaś o szczęściu. Na szczęście miało wybrzmieć. Proszę.
11: Pizne chciałeś, wiem, taką głębię wydobyć w tym, ale...
12: Ja powinienem opowiedzieć, ale też tak myślę, to dobrze. A powiedz mi proszę w takim razie, to o czym opowiada ta historia? Tak pokrótce, żeby nie zdradzić oczywiście.
11: Bohaterką jest Antonia, która, no wiecie, jak już wspomniałeś, takie spokojne, szczęśliwe wręcz życie, ustabilizowane, i ma tam swoje marzenie o Prowansji, że kiedyś pojedzie za... To marzenie jest jakby powiązane z jej babcią, która urodziła się we Francji, ale przyjechała do Polski i bardzo często przy niej wspominała o tamtym kraju, o regionie, o Prowansji. Stąd Antonia właśnie bardzo marzyła, ale odkładała te wycieczka, odkładała, aż do czasu, kiedy dowiaduje się, że całkiem możliwe czeka ją na operację, być może tam jest jakieś też rakowe sprawy, i nagle to życie się jej zmienia. Zmienia się jej myślenie o życiu i pewne rzeczy, które odkładała, no to może nie być już na dalszą przyszłość, bo ta przyszłość może się okazać nagle jutrem, tylko jutro. Właśnie i postanawia, że, znaczy może jeszcze ona nie postanawia sama jak jechać na tę wycieczkę, co ten mąż idealny wykupuje jej wycieczkę w ramach takiej, wiesz, polepszenia z tego samopoczucia. No z jednak z drobnym szczegółem, bo na tę wycieczkę zabiera też swoją babcię, a obie się nie znoszą.
1: A to dopiero początek. A więcej o nowej książce Moniki Bejanowskiej w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Zagadkę i sporą dawkę humoru możecie znaleźć w Selfie z Prowansją, czyli nowej książce legnickiej autorki Moniki Bejanowskiej. Czy ta książka szybko powstała i czy jej autorka jest lubiana? Między innymi tego dowiecie się z rozmowy Macieja Czujko.
2: Legniczanie z pasją.
12: Ja na przykład wiem, że teraz przed tobą fantastyczny czas odpoczynku, że ty nie będziesz teraz pisać, bo świeci słońce, ty nie wysiedzisz w pomieszczeniu, będziesz teraz korzystać z życia.
11: Tak, rzeczywiście, ale to nie jest tak, że ja nie myślę o kolejnej książce. Już mam jakieś zaczęte, już mam takie plany na kolejne powieści i bardzo chciałabym zresztą napisać teraz książkę, tak żeby wyszła druga premiera. Staram się, pracuję nad tym, ale no z takim marnym skutkiem, bo tak jak mówisz, słońce się pojawiło, kwiaty w ogrodzie, a gdzieś jakaś wycieczka, rzeczywiście zaraz jakiś urlop, wyjazd. I to są takie rozpraszacze, a to ktoś przyjdzie na kawę, a to ktoś mnie zaprosi, a to gdzieś pojadę na spotkanie, a to na targi.
12: A ty jesteś lubiana?
11: Dobre pytanie. Nie wiem. Nie?
12: Jesteś na pewno.
11: Nie wiem. W każdym razie...
12: Dostałaś od czytelniczki torbę z czerwonymi makami.
11: No, to może jestem przez jedną lubiana.
12: Przynajmniej przez jedną, tak.
11: Przez jedną, mówię.
12: Rozumiem, że pod tym pięknym kapeluszem już tam sporo się dzieje a propos tej następnej nowej książki, która wyjdzie w maju przyszłego roku.
11: No, zabrzmiało tak, jakby ten kapelusz się ruszał, a ja bym miała jakieś rzeczy, intruzów na głowie.
12: Nic tam nie pełza, zapewniam Państwa.
11: Tak, rzeczywiście, ja cały czas myślę. Nawet teraz mówię, że ta książka, która wyszła, czyli ta Selfie z Prowansją, to jest książka, na którą ja prawie cały rok pracowałam. Ale nie tyle, że pracowałam, siedziałam i pisałam, tylko myślałam, sporo się naczytałam o Francji, o historii Francji. Taki robiłam, jak to mówi się, research.
12: Tak się mówi teraz, no.
11: Tak, teraz się tak mówi, to ja też tak powiem, research. Chociaż nie wiem, czy dobrze wypowiadam.
12: Ale ty możesz nie dbać o to słowo, bo robiłaś ten research, jak on się jeszcze nie nazywał research.
11: No, to teraz poszukiwania.
12: Tak,
11: poszukiwania.
12: No, ale ładnie zamieniłaś.
11: Tak, chociaż dziwnie to brzmi. W każdym razie, no, cały rok jednak byłam z tą Francją. Cały czas żyłam w tą powieścią i pisaniem. A książkę, że tak powiem, napisałam szybko i też napisałam i szybko się ją czyta też. I tak właśnie czytelnicy przychodzą i mówią, a już przeczytałem pani książkę, super fajnie.
12: Za szybko nawet.
11: Za szybko, no za szybko, za szybko.
12: To dłuższe powinnaś pisać w takim razie.
11: Takie wielotomowe.
12: Ale nie planujesz, ile będzie miała stron, nie?
11: Nie. Ja po prostu piszę, mam plan. Mam plan, według planu sobie piszę, a nigdy nie myślę o tym, ile znaków. Ja zresztą nie potrafię myśleć tymi znakami. I nie planuję właśnie, ile stron.
12: Dobra, to już wiemy. A mówiłaś mi, że chodzi ci po głowie napisanie czegoś smutniejszego od jakiegoś czasu, pamiętasz?
11: Ale ja przeważnie zaczynam, może nie zawsze, ale przeważnie zaczynałam.
12: Zamiarem smutnym, a potem się kończy.
11: Tak.
12: To dużo mówi o twoim sposobie.
11: Tak, bo potem stwierdzam, że jednak ta historia jest taka smutna.
12: Męczy cię.
11: Tak, ja, że potrzebuję jednak też mieć tą rozrywkę przy pisaniu. Ale sporo się dzieje też wokół, sporo się dzieje takich zabawnych historii, sytuacji, które no... nie mogą się zmarnować. To nie mogą się zmarnować, muszą zostać wykorzystane właśnie w komedii.
12: Ja też wychodzę z takiego założenia. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja zawsze sypię durnymi żartami, no ale część z nich jest udana, część nie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak na przykład zawaham się i czegoś nie powiem, bo będę miał obawę, że jest nieudane, a będzie udane, to potem będzie szkoda, jak będziemy na przykład z góry już patrzeć, rozpatrywać swoje życie, to ktoś mi, o proszę, tu taki fajny dowcip i nie został wypowiedziany. Już nigdy nie będzie.
11: Ja mam dużo takich historii, nieraz ludzie mi coś opowiadają też i ja sobie notuję takimi hasłami, na przykład, no nie wiem, drzewo, potknięcie i coś takimi hasłami. Jak na szybko muszę coś zanotować, a nie mam za bardzo jak i gdzie pisać, a potem odczytuję te hasła i nie do końca wiem, o co chodziło. Z kolei czasami bywa tak, że ja gdzieś słyszę to, w głowie mam tą historię, ktoś mi coś opowiedział albo samej mi się coś przydarzyło, kiedy chciałabym to ująć. Ja wiem, że to gdzieś mam zapisane. No i niestety w tych moich notatnikach gdzieś ginie i muszę pisać od nowa. To też jest z korzyścią, bo mówię, mogę popatrzeć wtedy na jakąś historię, na jakieś zdarzenie zupełnie z innej perspektywy.
12: Ile masz notatników?
11: Chyba z milion. Naprawdę. I jestem taka troszeczkę uzależniona od kolorowych rzeczy, jak stroka. I chociaż ona jest od błyszczących chyba.
12: Tak.
11: Można powiedzieć, że też od kolorowych. I jak widzę jakiś notatnik, taki ładny, no to muszę sobie go kupić. Teraz też byłam na targach w Pradze, książki, i kupiłam sobie notatnik z kracikiem.
12: Pięknie. To Piech tak mówił, że on uwielbiał te notatniki, zwłaszcza jak one były takie czyste i dopiero czekały na zbezczeszczenie, on tak mówił.
11: Tak. W zeszłym roku właśnie w Prowansji, jak byłam, to też sobie kupiłam taki kolorowy notatnik.
12: Czemu ty nie mówisz, jak mówiliśmy o książce, że byłaś w Prowansji?
11: Byłam, ja inaczej nie mogłabym napisać tej książki.
12: Właśnie tak miałem ci zadać pytanie, a nie mówiłaś to, a teraz już mówisz.
11: Ja się nie chwalę, skromna dziewczyna jestem.
12: Poza tymi kolorami takimi sroczymi.
11: Tak. A rzeczywiście byłam, bo nie wyobrażałam sobie napisać książki o jakimś regionie, chociaż nie być tam. Nie poczuć, nie wiem, klimatu, nie zjeść jakieś dania, całej tej otoczki, nie zobaczyć miejsc, które tam są. I no, odkładałam tę podróż w czasie, bardzo długo, aż w końcu przymusiłam dwie moje koleżanki, że one mają ze mną pojechać i już. I rzeczywiście...
12: Babski wyjazd.
11: Tak.
12: A ile byłyście?
11: Na tydzień. Tydzień czasu, byłyśmy taką wycieczkę autokarową.
12: Grubo było?
11: Nie, spokojnie było naprawdę, chociaż wycieczka trochę nas rozczarowała. Ja potem musiałam dużo informacji zdobywać samodzielnie, też o tych miejscach, które odwiedziłyśmy, ale tam właśnie kupiłam sobie też kolorowy notatnik z myślą o tym, że tu będę zapisywała wszystkie informacje na temat właśnie Prowansji, na temat tej jakiejś sceny, które chciałabym ująć. I rzeczywiście tak się stało. Mam taki zeszyt kolorowy.
12: Słuchaj, bo to jest powieść w okresie letnim umocowana, to ja ci sprzedam historyjkę, którą będziesz mogła wykorzystać. Nie, tak ona padnie publicznie, to już po wszystkim.
11: Nim powiesz mi poza mikrofonem.
12: Nie możemy tego słuchaczom zrobić, bo to jest super, no ja wiem, czyli no trochę taka paradoks.
11: Wiesz, ile pisarzy będzie na pewno słuchało i wszyscy będą notatniki uruchamiać?
12: Szarpią nam to. Dobra, najwyżej powiem i nie puszczę tej rozmowy. Otóż kolega mi opowiadał, że jego znajomy taki usportowiony, bardzo nie chciał jeździć, wzbraniał się przed jeżdżeniem na nartach z rodziną, bo się bał kontuzji. No wiadomo, to kontuzjogenny i mówił, że jak będę jeździł na tych nartach, wywalę coś, to zrobię kolanem, nie będę mógł ćwiczyć. Wożył tę rodzinę, na stok ją tam wpuszczał, a sam czekał na dole przy jakimś barze, sączył sobie piwko i tak stawał, patrzył, czekał na nich i któregoś razu jak tak stał i wyczekiwał ich, to wrębał się w niego narciarz, złamał mu dwie nogi i miednicę. No nie, jest początek powieści.
11: Jest, ale już ci od razu powiem, że ja też mam taką scenę. No, przykro mi bardzo. Nie, dlatego, że już ją wykorzystałam i to jest w diabli wzięli święty spokój. Podobnie miałam z bohaterką, która jedzie z jakimś mężczyzną na narty i uważa, że najbezpieczniejszym sportem, no to oczywiście są sanki, nie? No bo na nartach to się można połamać i ona potem do pracy nie pójdzie, a musi się z czegoś utrzymywać. I rzeczywiście, no jedzie na tych sankach. No. A jak się skończy, też nie będę zdradzać, ale widzisz, jest już trochę wykorzystane.
12: Ale zobacz, to super, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz dzięki temu mogę wyemitować tę rozmowę.
11: Możesz, teraz już jest do wzięcia.
1: No a więc poszło. A my w programie Tydzień w Legnicy wracamy do Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo nie żartowałam, mówiąc, że dużo tam się dzieje. Dyrektorka biblioteki Anna Gontowska.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
10: Oczywiście biblioteka to spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzystkiem, no człowiekiem legendą, nie pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właśnie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy, genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy, były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia, i w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna jak stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam, z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. Później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece, bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera Park Legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legnicza, no cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej.
12: To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
10: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak tak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników. Wracają do nas w okolicach 50-tki. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat.
1: Z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską rozmawiał Maciej Czujko, a przed nami już kolejna część programu Tydzień w Legnicy, w której będziecie mogli posłuchać między innymi, jak nie dać się oszukać, korzystając z platform streamingowych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Uczymy się wszyscy używać sztucznej inteligencji, ale niestety w posługiwaniu się nią doskonalą się też przestępcy, na przykład generując głosy innych osób, czy podszywając się pod znane platformy streamingowe. I znowu niestety mieszkańcy Dolnego Śląska padli już ofiarą takich oszustów, dlatego teraz w programie Tydzień w Legnicy spróbujemy poznać metody działania przestępców.
2: Kryminalna Legnica.
13: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
13: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować, zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
1: No, ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
13: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw albo, mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
1: No właśnie, myślę, że to jest powiązane. Przeczytałam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
13: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zawiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
1: Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
13: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
5: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
13: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach, bądź na platformach wiarygodnych są takie informacje.
5: Że będzie awaria?
13: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
5: Tak? Prace serwisowe.
13: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinni mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy i upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
1: O tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Chodzi na przykład o generowanie głosu naszego czy kogoś z naszych bliskich, albo o generowanie obrazu. Może słyszeliście już o przypadkach, kiedy oszuści tworzyli sztuczne profile, podszywając się pod naszych znajomych w mediach społecznościowych. Starszy aspirant Łukasz Porębski z Dolnośląskiej Policji.
13: Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje, na przykład kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku, tak? Jeżeli na przykład senior powie, tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
5: W tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
13: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone, z tej strony pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze i żeby uprawdopodobnić taką rozmowę. Bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procedurów, puścić w tle rozmowę, głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
1: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania.
13: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak również seniorzy. I tutaj

0: Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy się.
1: No tak, te proste zasady często są po prostu najlepsze. Żegnam się już z Wami, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Joanna Strutyńska. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
8: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
9: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
10: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
9: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
10: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
9: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
11: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego, który

0: przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
1: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ta piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Bestiun. Każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
4: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati i przegrałem ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
4: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
6: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak przegra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziałam.
4: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
3: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z dużej chmury mały deszcz. Taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywny

0: opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
1: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
0: A no właśnie. Radio Złote Przeboje. Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę psiuchę, którą tu widzicie, zowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Maja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak. Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

0: tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
3: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
0: Krótki.

I to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić. Świat.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A to już przygotowuję się do śpiewania. Joe Cocker.

0: Modern Talking w radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Celine Dion z Pebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Alladynie. A Celine Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zła.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę.
16: Prosto, w prawo.
15: Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
22: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
23: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
22: Mów szybko, gdzie byłaś?
23: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
22: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
23: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
22: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Reklama.
5: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
6: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
8: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
9: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
8: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
9: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
8: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
8: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
6: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły i idzie naprzeciwko mnie chłopak. I ja po prostu za nie mówiłam. Jezu, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, że ją pozdrawiam, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, no, ale to nie jest jeszcze taki najnowszy. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: W ogóle, znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie. No i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
3: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
3: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, biciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
3: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
3: To
2: w zasadzie
3: odbywa.
2: Już powariowali ludzie, nie?
3: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
3: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
3: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
3: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kto zwalcza ból?
18: Woltaren!
17: Kto?
18: Woltaren!
19: Ból szyi po pracy?
20: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy. Bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
3: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny. Także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
3: wywał.
2: Puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
3: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm. Rośniesz!

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
0: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony.

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
3: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
2: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
4: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
2: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Pogoda.
1: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Kąciela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach, tych śpiewanych z Bajmem, były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogłam sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swojskim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia, patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w pewnym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koni. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, a przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pierwszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: mi tamtych nocy i dni.
1: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie do ostatniej chwili?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
1: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
1: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
1: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
1: Cóż za uroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
1: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
1: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest całe przedsiębiorstwo, to ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś. Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, on czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
1: No i super. No
2: i tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Yeah.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Czekać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
1: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
0: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
2: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18, także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: zakochaj się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.

wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przysparza mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
17: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
18: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja przerozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
16: Mamy na

0: Urbanowicz.
1: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
0: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
4: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Minuty po godzinie 15:00, niedzielne popołudnie, rządzi się swoimi prawami, może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

te piękne letnie dni. Na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego. No i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shada.

0: Tak wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu, no a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?
1: Wszyscy.

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego? Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tatianą, która tutaj mi towarzyszy. Aha. Wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś. Myślę, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak zamrzecie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16:00. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także

0: cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
0: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
12: Skoda.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

kult, aby brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fun Young Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Reklama.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje. Takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Telmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie.
1: Dobrze.
0: Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki, będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Telmaszczyk, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru mam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 17 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku. W środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
11: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
12: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakim jest bank z angielskim.
13: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
11: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
14: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy

0: Kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, uciekaj moje serce.

0: Radio Złote Przyboje, Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

sumie nie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: ta promocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
0: Reklama.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Bonnie M.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
6: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
5: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
7: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
5: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły

deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoję też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku Madame grał tak samo Michał, zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, samo w The Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Była tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 19. Minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza kto się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i

0: potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
1: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilia, więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mini Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem, wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i przyznaję, że tym razem mamy dla Was tematy bardzo różne. Od nauki pilotażu dronów i wykorzystania tych maszyn w przemyśle u nas na Dolnym Śląsku, przez opowieści o autostradzie A4, po informacje o pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy. Zaczynamy jednak od Kolegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy i od rozmowy Macieja Czujko o rekrutacji na Wydział Nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej tej uczelni.
5: Edukacja w Legnicy.
7: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa.
8: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witelonki właśnie na Wydział Nauk o zdrowiu. Wydział Nauk o zdrowiu, czyli... Chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
7: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że no, jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
8: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
7: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia. Oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem...

0: skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej, pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
1: Do tematu jeszcze wrócimy, ale póki co przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnim czasie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: W Legnicy zmiany w strefie płatnego parkowania. Najważniejsza zmiana, by zapłacić za parking, trzeba będzie wpisać także numer rejestracyjny auta. Od dziś do czwartku potrwają prace związane z aktualizacją parkomatowego systemu. Kierowcy powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na parkomatach. W Lubinie tymczasem rusza kolejny etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego. Przebudowana zostanie pętla autobusowa przy Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie nowoczesny punkt z wygodnym przystankiem autobusowym, parkingiem Park and Ride, stojakami Bike and Ride, bezpiecznymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. Będzie też nowa zieleń i oświetlenie. Od jutra w rejonie inwestycji obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Na koniec apel do wybierających się w góry. Pogoda ostatnio zachęca do wycieczek. Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt.
4: Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
2: Wtorek.
3: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. A teraz o tym, o czym należy pamiętać, gdy mamy alert przed upałami. W czasie upałów należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu i ograniczyć przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach. Trzeba też zachować rozsądek nad wodą.
5: Alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę.
3: Przypomina specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
2: Środa.
3: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny, mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dobrze przyglądała się Grażyna na wiatr.
6: Słyszała pani syreny?
7: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia. Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
8: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
3: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa-Legnica regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
2: Czwartek.
3: Zaczynamy od podsumowania akcji, którą zorganizowali legnicy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską. To działania bezpieczne przejście dla pieszych. Okazało się, że na przejściach niekoniecznie jest bezpiecznie. Policjanci ujawnili 26 wykroczeń polegających na wyprzedzaniu. Na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, 13 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, 2 przypadki

0: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz jedno wykroczenie związane z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejście dla pieszych. Legnicka policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących przepisach. 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
1: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała, i jeszcze nadzór budowlany.
0: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła wam Aleksandra Brodziak, a ja zapraszam was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. We wrocławskim Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę o dolnośląskim odcinku, doskonale nam znanej tu oczywiście w Legnicy A4. Wystawa nosi tytuł Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
3: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
4: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
2: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
4: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
2: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
4: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
2: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
4: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
2: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
4: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze, i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam, i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
2: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
4: Myślę, że to się zazębia, bo książka była... w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa była, jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
2: Do opowieści o A4 i o tym, jakie skrywa tajemnice, jeszcze wrócimy w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam, żebyście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka autostrady A4 w programie Tydzień w Legnicy opowiada Wam ich autorka Agata Ciastoń.
3: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
2: Jak prezentuje się A4 na zdjęciach? Pewnie kojarzymy głównie te z wypadków, ale czy łatwo było znaleźć takie fotografie, by pokazać je właśnie na wystawie w Muzeum Architektury?
4: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego. A w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
2: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
4: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
2: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
4: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no, grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
2: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
4: Znaczy ja tego nie napisałam, to jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
5: propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
4: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
5: Mhm. Propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
4: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
5: Mhm. Właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
4: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
5: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
4: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
5: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
4: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
5: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
4: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
2: Obstawiam, że też możecie mieć jakieś historie związane z A4, być może też macie albo będziecie mieli historie związane z Kolegium Vitellona, uczelnią państwową w Legnicy. W poniedziałek, czyli 1 czerwca rusza rekrutacja, między innymi na Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej tej uczelni, o który Maciej Czujko wypytuje prodziekan Wydziału Marzenę Witek.
3: Edukacja w Legnicy.
6: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i nie młodych ludzi, tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
7: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu jeden do jednego, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych i w szpitalach. Bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
6: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
7: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba, realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
6: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
7: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
6: Nie wypadają z obiegu po prostu.
7: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotne, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
6: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada: ucz się i pracuj.
7: Tak, Jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ono oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować.
2: To ja tylko dodam, że elektroniczna rejestracja kandydatów do Kolegium Vitello na Uczelni Państwowej w Legnicy zaczyna się w poniedziałek, jak już wspominałam, i potrwa do końca lipca.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O dronach i możliwościach wykorzystania ich przez różne firmy w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku posłuchacie w programie Tydzień w Legnicy, ale to za chwilę, bo wcześniej o centrach pomocy dzieciom. Te, które już działają we Wrocławiu i Głogowie, dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego, mają pomagać dzieciakom też w innych częściach Dolnego Śląska, w tym w subregionie legnickim.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
8: Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
2: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
8: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji. To jest kwota na ten rok, tak.
2: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zadać?
8: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
2: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces,
8: tak,
2: który
8: to jest, trwa? To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
9: Temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to by w czterech subregionach był zaopatrzony w wiedzę te specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży.
10: Monika Włodarczyk, przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
9: Specjaliści rozpoczną pracę w czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc. Tak, by ona była blisko, na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać.
11: Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne.
2: Dziećmi z Legnicy, które potrzebują wsparcia, będzie zajmować się, ale też już czasem zajmowało się do tej pory, Głogowski Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Anna Lechowska.
12: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci, w Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenu właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
2: Tak jak mówiłam wcześniej, pieniądze na wsparcie w trudnych sytuacjach dzieciaków i nastolatków z Legnicy i okolic w ramach Centrum Pomocy Dzieciom otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
3: Zmieniamy temat.
2: Teraz będzie o tym, czego można i warto uczyć się w szkołach. To właśnie Wojskowa Szkoła Średnia imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy była pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie u siebie klasy operatorów i technologii dronów. Teraz w jej ślady idzie Wrocław na przykład. Porozmawiamy więc o wykorzystywaniu dronów w przemyśle, w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku.
3: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
13: Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
14: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku.
13: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety. ale te trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
5: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
13: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe, tak? Jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie, to co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
5: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
13: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone. Bo my w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obraz. prac z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak, czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak wyedukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
2: A te nadzieje wyrażał wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Mariusz Żebrowski.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, które po śmierci wieloletniego szefa organizacji Kazimierza Pleśniaka ma nową prezeskę i to ona opowie wam o sobie i przedstawi swoje plany w rozmowie z Maciejem Czujko.
3: Co słychać w Legnicy?
15: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Szmuc.
6: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
15: Tak, od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
6: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana? Objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
15: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę, no jest to na pewno ogromne wyzwanie.
6: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
15: Jestem z Legnicy.
6: No tak, pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
15: Jestem...
6: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze.
15: Dobrze, tak. Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej bardzo dużej organizacji. Na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć i stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
6: Mam 3 córki.
15: No to się dobrze składa.
6: Musimy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się trzeba mówić, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
15: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i zostało mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
6: To ja wiem, czy się potoczyło, to jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. Kiedy pani weszła do zarządu?
15: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
6: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
15: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego, czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji.
2: W tej organizacji, czyli w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, z jego nową prezeską Karoliną Szmuc, rozmawia dla Was w programie Tydzień w Legnicy Maciej Czujko.
6: No, Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przydaje się jakiś powiew świeżości.
15: Ja mam dużo pomysłów.
6: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
15: Jest dużo nowoczesnych metod, jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać. Sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
6: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
15: Tak, zdecydowanie.
6: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
15: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
6: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. No, social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom naszym.
15: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
6: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
15: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
6: Tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
15: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
6: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
15: Takich pomysłów mam dużo, natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
6: Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu, przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legii.
15: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuje sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
6: To już bardzo poważny krok.
15: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku, żebyśmy mogli zobaczyć, po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać, i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście nie jest jedynym elementem, natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, nie pójdziemy krok do przodu.
2: A to wyjaśniała nowa prezeska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Karolina Szmuc. Trzymamy oczywiście kciuki za owocną działalność tej organizacji, która na różne sposoby wspiera legnickie dzieciaki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w programie Tydzień w Legnicy. Do usłyszenia, mówi Wam Joanna Strutyńska.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
16: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy i od razu przejdę do konkretów. Lekarze powtarzają, że dobrze jest się badać. Na Dolnym Śląsku pojawiło się narzędzie, które być może ułatwi nam sprawę.
5: W tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
4: Więcej informacji o tym, jak działa Dolnośląski Kalendarz Badań Profilaktycznych za chwilkę, ale chciałam jeszcze dodać, że w programie Tydzień w Legnicy, jak zawsze, możecie spodziewać się różnych tematów. Będzie na przykład o nowej książce Moniki Bejanowskiej, o tym, co dzieje się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, czy o tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, by nas oszukiwać. A teraz już o badaniach, a dokładniej o czymś, co ma nam pomóc je zaplanować, czyli o Dolnośląskim Kalendarzu Badań Profilaktycznych. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
5: To narzędzie, w którym w jednym miejscu mamy wszystkie informacje dotyczące czy organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań, które możemy wykonać, profilaktycznych, które możemy wykonać w ciągu roku, ale także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy dotyczące właśnie profilaktyki, ale także tam na tej stronie będziemy również obalać mity dotyczące czy pseudo porady, które się pojawiają w zakresie medycyny, ale też przede wszystkim chcemy zachęcić dolnoślązaczki i dolnoślązaków i to stąd też takie narzędzie, które już nie będzie dawało wymówki, bo nie zaplanowaliśmy sobie wcześniej takiego badania, czy też nie wiemy, gdzie to się odbywa, tylko to będzie gotowa podpowiedź do tego, gdzie w danym momencie możemy zadbać o swoje zdrowie, bo wiemy, że profilaktyka to inwestycja w długie i w dobrym zdrowiu życia. Kalendarz jest online, dlatego że tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo, więc ciężko byłoby je zgromadzić w jednym formacie, choćby wydrukowanym. Stąd też on jest dostępny na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam jest specjalna zakładka, która nas odsyła do tego kalendarza i tam w tym kalendarzu my podzieliliśmy sobie, tak naprawdę chcieliśmy też ułatwić wszystkim odbiorcom tego kalendarza, jak sobie zaplanować świadomie to dbanie o zdrowie, czyli w jakich miesiącach przypominać sobie o jakich badaniach i tak jak choćby luty to badania związane z sercem, no bo wiadomo, Dzień Zakochanych, ale także takie miesiące, które już na trwałe są wypromowane i też świadomie wszyscy wiedzą, że choćby październik to mamografia, czy też listopad to badania dla mężczyzn i to także chcemy o tym przypominać. Każdego też miesiąca będziemy podsumowywać, jakie działania profilaktyczne odbyły się, ile faktycznie osób z tego skorzystało, bo widzimy, że jeśli chodzi o profilaktykę, to wciąż i też na Dolnym Śląsku mamy dużo do zrobienia, bo mieszkanki i mieszkańcy nie korzystają z bezpłatnej możliwości do tego, by zadbać i zbadać swoje zdrowie, ale też, no powiem wiemy, jak profilaktyka. Możemy wtedy uniknąć po prostu poważnych chorób, czy też wcześniej je zdiagnozować i się wyleczyć. Do tego zachęcam, dlatego że te świadczenia są nielimitowane. I także wydarzenia, które organizowane są przez dolnośląskie samorządy, czy też programy, w które także włączamy się jako Urząd Wojewódzki, tak jakby chodzi o program profilaktyki stomatologicznej. Tu także przy udziale pana marszałka taki program jest współfinansowany. Chcemy propagować i wiedzę z zakresu tych badań profilaktycznych,

0: serca, czy na przykład na profilaktyce chorób męskich czy damskich, w zależności od tego, kto będzie korzystał z tego kalendarza. Ale w tym kalendarzu są wszystkie dostępne w danym miesiącu wydarzenia dotyczące badań profilaktycznych, czy to też tych badań, które NFZ bezpośrednio prowadzi w danym czasie.
1: I tu właśnie moje pytanie o źródła tych informacji, bo samorządy NFZ, a poszczególne placówki też?
0: Jeśli, bo tutaj to jest jakby najważniejsze, że to są badania, które organizowane są i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub też przez samorządy, czyli one są bezpłatne dla odbiorcy. Nie, bo to jest tam, jesteśmy w stanie najszybciej i najłatwiej zweryfikować też i dostępność i takich badań, jeśli chodzi o realizatorów czy podmioty, które są organizatorami takich wydarzeń. Więc te wydarzenia są promowane, a też w ten sposób chcemy zachęcić również do nośnictwa samorządy, by także inicjowały ze swojej strony wiele takich choćby białych sobót, jak to teraz ostatnio jest bardzo popularne, że w jednym dniu są organizowane bezpłatne badania z wielu dziedzin w jednym miejscu i wtedy każdy, kto uczestniczy w takim wydarzeniu, ma okazję tak naprawdę w jeden dzień zrobić bardzo wiele badań profilaktycznych.
1: Nie kończymy jeszcze tematu badań profilaktycznych, ale przerywamy na chwilę na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszają prace związane ze zmianą zasad w strefie płatnego parkowania w Legnicy. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie numeru rejestracyjnego przed wykonaniem płatności. Parkomaty w trybie czuwania będą wyświetlać na ekranie specjalny komunikat przypominający o konieczności wpisania numeru rejestracyjnego.
2: Wtorek.
3: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. Coś, co na pewno zainteresuje osoby planujące wypoczynek nad wodą. Dziś w Legnicy upał. Pamiętajmy o tym, że zimna woda może być niebezpieczna.
4: Kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych.
3: Przypominają eksperci.
2: Środa.
3: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dodrze przyglądała się Grażyna Wiatr.
5: Słyszała pani syreny?
6: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia.
5: Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
7: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
3: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa Legnica. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
2: Czwartek.
3: 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
8: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany.
3: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawiła wam Aleksandra Brodziak. A my wracamy już do rozmowy o dolnośląskim kalendarzu badań profilaktycznych.
9: Łukasz Sendecki, dyrektor NFZ we Wrocławiu.
1: Wyjaśnijmy sobie, jakie badania profilaktyczne, w jakim wieku możemy teraz wykonywać, które są refundowane?
9: To jest dobre pytanie, ale odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam, pani redaktor, bardzo dużo czasu, ponieważ tych badań mamy bardzo dużo tak naprawdę. Programów profilaktycznych, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest bardzo dużo. Natomiast może powiem o tych najważniejszych. To jest program profilaktyki raka piersi dla kobiet i tam grupa ryzyka jest od 45 do 74 roku życia. I to są panie, które mogą w ramach screeningu uczestniczyć z programu profilaktyki raka piersi. Program profilaktyki raka szyjki macicy. Tutaj znowu mamy cezurę od 25 roku życia do 64. Kolejnym programem to jest program profilaktyki raka jelita grubego dla mężczyzn, czyli tak zwana kolonoskopia w ramach screeningu. I tutaj mamy

0: cezurę od 40 roku życia w przypadku czynników ryzyka polegających na występowaniu pewnych tam problemów zdrowotnych wcześniej w rodzinie, a dla każdego od 50 roku życia. No i taki czwarty program dla wszystkich, o którym chciałbym powiedzieć, to jest program Moje Zdrowie i tu od 20 roku życia i nie ma górnej granicy, nie ma górnego limitu.
1: I to nie jest tak, jak może się kojarzyć, że kiedy jesteśmy starsi, osoby w starszym wieku powinny wykonywać takie badania? Z tego, co pan dyrektor wymienia, to jest od 20.
0: Tak, pani redaktor, to wszystko zależy od programu i to wszystko zależy od wskazań medycznych. Są osoby, że tak powiem, na odpowiednich stanowiskach konsultantów krajowych przede wszystkim, tak? Jest Rada Przejrzystości, Rada Taryfikacji, gdzie decyzje na temat zapadalności, czy największego prawdopodobieństwa zapadalności na konkretne choroby są podejmowane w takich gronach tak zwanych eksperckich, co nie znaczy, że poza screeningiem nie można skorzystać z badań. Jeżeli ktoś źle się czuje albo ma taką potrzebę, to w każdym wieku może skorzystać z każdego z tych badań w ramach zwykłej poradni specjalistycznej.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, gdzie jest najgorzej z frekwencją, jeśli chodzi o badania profilaktyczne?
0: To znaczy, nie chciałbym tutaj, proszę wybaczyć, ale wymieniać konkretnych miejsc, bo być może nie o to chodzi.
1: Rodzaje badań?
0: No dość powiedzieć, że program profilaktyki raka szyjki macicy w tej chwili, jeżeli chodzi o stopień objęcia populacji, czyli kobiet uprawnionych, o których mówiliśmy, tak, czyli tych, które spełniają odpowiednie kryteria, przede wszystkim wiekowe, no to jest w tej chwili na poziomie kilkunastu procent. On od 20 lat, odkąd ja pracuję w NFZ-cie, się tym zajmuje, nie wzrósł poniżej 20. Jeżeli chodzi o mammografię, to ta cezura mniej więcej jest 35-procentowa. No, program Moje Zdrowie w tej chwili dlatego zastąpił program Profilaktyka 40+, bo objęcie populacji, bo poprzednikiem programu Moje Zdrowie był program Profilaktyki 40+, czyli dla osób powyżej 40 roku życia, które też mogły skorzystać z badań diagnostycznych, przede wszystkim krwi, żeby dowiedzieć się, czy ewentualnie wszystko jest ok, czy też trzeba badać się dalej. No to objęcie populacji było na poziomie narastająco 7-8%, narastająco w ciągu 2-3 lat. Tak? To są naprawdę dane niskie. Tak? Ludzie nie chcą się badać, ja mam to przemyślane, nie? Ludzie nie chcą się badać, bo po pierwsze im się nie chce, a po drugie boją się negatywnej diagnozy. My oczywiście robimy wszystko od lat, zachęcając do badań, dlatego że kontrowersyjną rzecz z punktu widzenia płatnika wręcz bardziej opłaca się inwestować w tanią profilaktykę niż potem w drogie leczenie. To brzmi brutalnie, no ale generalnie tak jest. Natomiast staramy się też oczywiście o to, żeby ludzie dbali o swoje zdrowie w ramach profilaktyki pierwotnej, tak? I nawet z tym są problemy. Tutaj mówię o dietach, tutaj mówię o ruchu, o takim generalnie dbaniu o siebie. Zajmujemy się tymi na salach obsługi, zajmujemy się na eventach. Zainteresowanie oczywiście jakieś tam jest, ale naszym zdaniem powinno być znacznie większe. To są dwa grzechy, jeżeli chodzi o profilaktykę pierwotną i tą wtórną, czyli screening. Lenistwo i strach.
1: To one, zdaniem dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Łukasza Sendeckiego, powstrzymują nas przed badaniami. Czy więc dolnośląski kalendarz badań profilaktycznych, o którym rozmawiamy, pomoże?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Rozmawialiśmy o tym z panią wojewodą, bo to pani wojewoda Anna Żabska jest pomysłodawcą tego kalendarza. Nie wiem, czy pomoże. Mam nadzieję, że pomoże. Jeżeli nie będziemy o tym mówić, są takie rozwiązania postulowane, żeby na przykład ludzi zmusić do płacenia za leczenie. Uważam, że one są o wiele gorsze niż ciągle próbowanie załatwienia tej sprawy na miękko.
1: A jak informacyjnie NFZ dokłada się do tego kalendarza?
0: W kalendarzu są umieszczone wszelkie nasze eventy. W samym zeszłym roku mieliśmy 192 takie eventy. Na Dolnym Śląsku. Tak, mówię tylko o naszym oddziale. No, na eventach informujemy o tym, jak skorzystać ze screeningu przede wszystkim, czyli właśnie jakie grupy ludzi uprawnionych predystynują mi do tego, żeby skorzystać z danego konkretnego badania profilaktycznego. No i promujemy te nasze portale takie, które mamy, czyli Diety NFZ i Akademia NFZ, które są dedykowane odpowiednio przede wszystkim zdrowym nawykom, takim bym powiedział ruchowym i zdrowym nawykom żywieniowym. I na salach obsługi również jak najbardziej są cyklicznie organizowane wydarzenia. Zapraszamy, nie wiem, dietetyka na przykład, zapraszamy osoby, które badają znamiona, bo też już kilkakrotnie okazało się, że w ten sposób pomogliśmy i te wszystkie wydarzenia są opisane, czy też można je znaleźć w tym kalendarzu.
1: A kalendarz, przypomnę, znajdziemy z kolei na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Może chodzicie regularnie do Legnickiej Biblioteki Publicznej, a może dawno albo nawet nigdy tam nie byliście. Tymczasem warto odwiedzić bibliotekę nie tylko po to, by wypożyczyć książki. I o tym teraz u nas dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska. Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Legnicy?
3: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki, przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają albo przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktyce sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole, i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie, bo po pierwsze wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży, tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. Proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5 liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział. Miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczenie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegani jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą na nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym, niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu.
1: Do czytania na razie w ten bardziej tradycyjny sposób poleca się też nowa książka legnickiej pisarki, o którą samą autorkę wypytuje dla Was Maciej Czujko.
2: Legnicka premiera.
4: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska i jestem autorką komedii obyczajowych, komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.
5: Kto słucha naszego radia, naszego programu, ten wie, że co roku spotykamy się na Legnickiej ławeczce, dzisiaj w zamku, i rozmawiamy o Twojej następnej książce, którą dostałem od Ciebie przed chwilą. I już wiesz, co ja powiem, już się denerwujesz, bo ja powiem, że ta książka, którą dostałem, nie leżała w torebce z lawendą bynajmniej, a leżała w torebce z kaszanką przygotowaną na dzisiejszy wieczór. I ta książka, Selfie z Prowansją, nie pachnie lawendą, ale odrobineczkę i przez krótką chwilę pachniała kaszanką.
4: No tak, rzeczywiście, wyjątkowo pachnie kaszanką.
5: Monika, ale przyznasz, że to taka scena, która mogłaby się pojawić w Twojej książce, nie?
4: No oczywiście, no taką scenę to bym oczywiście wzięła bardzo szybko.
5: Dlatego mnie to tak cieszy i tutaj łechcę i musiałem o tym powiedzieć, bo to właśnie bardzo do Ciebie podobne, jak i to, że nie wyłączyłaś telefonu przed naszą rozmową.
4: Oczywiście, no tak.
5: To ja tylko Państwu powiem, że Monika sięga teraz do przepięknej torby w czerwone maki, którą dostała od czytelniczki i wycisza telefon. Od czytelniczki.
4: Telefony nie jest odczytany.
5: No nie słuchałaś mnie, bo wyciszałaś telefon. Torebkę dostałam.
4: Tak, dostałam torebkę, piękne maki i od czytelniczki, która widziała mnie kiedyś w spodniach z maki i powiedziała, że będzie mi pasować.
5: I jeszcze masz na sobie wspaniały kapelusz.
4: Tak, wspaniały kapelusz, który kupił mi mąż.
5: Jeszcze prosiłaś, żeby powiedzieć, że masz wspaniałą spódnicę, bo tej z kolei nie zauważyłem, a ty chciałaś, żeby była dostrzeżona.
4: Tak, rzeczywiście spódnicę mam z Prowansji właśnie.
5: Tak? Stamtąd przy...
4: Tak.
5: Tak.
4: Jest to strój ludowy, żeby Państwo sobie nie wyobrażali, że ja stoję teraz, znaczy siedzę, przepraszam, w stroju ludowym prowansalskim. Nie, nie. Nie jest to zwykła spódnica kolorowa.
5: Ale kaszanka była prawdą.
4: Kaszanka była prawdą, tak.
5: można też dodać, że książka się wietrzy teraz, bo leży sobie na ławeczce i się wietrzy.
4: Ale umówiliśmy się, że to nie jest smród kaszanki, tylko to jest zapach.
5: No oczywiście, że bukiet taki, no nie, bo już to bez przesady. To już nie idźmy w tą... Czy my, Monika, dzisiaj, czy my dojdziemy dzisiaj do sedna rozmowy, czy raczej poniechamy w ogóle sedno?
4: No z nami to jest raczej trudno, bo jak spotykamy się, to rzeczywiście poziom absurdu jest coraz wyższy.
5: Ja powinienem prowadzić twoje spotkania autorskie.
4: No tak, tak. To byłoby ciekawe, no to jest ciekawe.
5: One by trwały 4 godziny.
4: Z pewnością i nie, chyba nie byłyby o książkach.
5: Ani słowa.
4: Słowy o pisaniu, o absolutnie o niczym, o wszystkim.
5: One były anegdotyczne przede wszystkim.
4: Tak, myślę, że wspominaliby później, jak dzisiaj powiedziałeś, na pogrzebach naszych, tak? Na anegdoty o nas i o tym spotkaniu głównie.
5: Tak, bo powiedziałem, że jeśli się zdarzy się tak, że umrzesz pierwsza, to wtedy pojawię się na twoim pogrzebie i powiem, że nie wierzcie w to, co mówią, że książki Moniki Bejanowskiej pachniały lawendą, bo ja dostałem książkę pachnącą kaszanką.
4: Wyjątkowo. Wyjątkowo naprawdę i czujesz się chyba też wyjątkowo.
5: Bardzo. Przy tobie się zawsze czuję. Ty masz taką osobowość, że trudno się inaczej czuć. Dlaczego? Zrobię tobie tę przyjemność i przekieruję tę rozmowę na twoją książkę, chociaż chciałbym sobie tak popleść, ale książka równie ciekawy temat, no i też obowiązkowy, bo już po to się spotkaliśmy. Która to jest twoja książka?
4: To już jest moja 12. książka, a trzecia, jeśli chodzi o tę serię Selfiezy, czyli była Toskania, była Katalonia, a teraz przyszedł czas na Prowansję. Ale w sumie rzeczywiście jest 12 książek.
5: I one, te selfie, ta seria, one się cieszą popularnością dużą, nie?
4: Bardzo, bo one są takie lekkie, przyjemne, słoneczne, przede wszystkim słoneczne. I też takie, no, optymistyczne bardzo.
5: Mało w nich nieszczęścia. Jest nieszczęście?
4: Ale u mnie chyba w ogóle nie ma nieszczęścia.
5: Jak porzucona, bo opowiadałaś mi, bo ostatnia książka, przecież porzucona była, nie, tam było dobre małżeństwo. Jeszcze wcześniejsza była kobieta porzucona przez męża, nie?
4: No zawsze jest tak, jak w życiu, że te nieszczęścia pamiętają się gdzieś i na kartach mojej książki też są, ale myślę, że w finale i w ogóle ta książka jest optymistyczna.
5: A ty jesteś, Monika, szczęśliwa?
4: A, to tutaj to już jest szerokie, moglibyśmy się umówić na osobną rozmowę, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwa na przykład, nie wiem, literacko, czy osobiście i tak dalej. No, to już jest takie bardzo szerokie.
5: Widzisz, ja tu chciałem cię na taki prosty wytrych, ale ty się świetnie obroniłaś, że przecież szczęście ma nie jedno imię.
4: No, oczywiście. I ja myślę, że udaje mi się to też pokazać w książkach, jakie te szczęścia różne są.
5: Jakiś samochód tutaj przejechał, nam zakłócił, ale wybrzmiało to, co powiedziałaś o szczęściu. Na szczęście miało wybrzmieć. Proszę.
4: Piszne chciałeś, wiem, taką głębię wydobyć w tym, ale...
5: Ja powinienem opowiedzieć, ale też tak myślę, to dobrze. A powiedz mi proszę w takim razie, to o czym opowiada ta historia? Tak pokrótce, żeby nie zdradzić oczywiście.
4: Bohaterką jest Antonia, która, no wiecie, jak już wspomniałeś, takie spokojne, szczęśliwe wręcz życie, ustabilizowane i ma tam swoje marzenie o Prowansji, że kiedyś pojedzie to marzenie jest jakby powiązane z jej babcią, która urodziła się we Francji, ale przyjechała do Polski i bardzo często przy niej wspominała o tamtym kraju, o regionie, o Prowansji. Stąd Antonia właśnie bardzo marzyła, ale odkładała te wycieczkę, odkładała, aż do czasu, kiedy dowiaduje się, że całkiem możliwe czeka ją na operację, być może tam jest jakieś też rakowe sprawy i nagle to życie się jej zmienia. Zmienia się jej myślenie o życiu i pewne rzeczy, które odkładała, no to może nie być już na dalszą przyszłość, bo ta przyszłość może się okazać nagle jutrem, tylko jutro. Właśnie i postanawia, że, znaczy może jeszcze ona nie postanawia sama jak jechać na tę wycieczkę, co ten mąż idealny wykupuje jej wycieczkę w ramach takiej, wiesz, polepszenia z tego samopoczucia. No z jednak z drobnym szczegółem, bo na tę wycieczkę zabiera też swoją babcię, a obie się nie znoszą.
1: A to dopiero początek. A więcej o nowej książce Moniki Bejanowskiej w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Zagadkę i sporą dawkę humoru możecie znaleźć w Selfie z Prowansją, czyli nowej książce legnickiej autorki Moniki Bejanowskiej. Czy ta książka szybko powstała i czy jej autorka jest lubiana? Między innymi tego dowiecie się z rozmowy Macieja Czujko.
2: Legniczanie z pasją.
5: Ja na przykład wiem, że teraz przed tobą fantastyczny czas odpoczynku, że ty nie będziesz teraz pisać, bo świeci słońce, ty nie wysiedzisz w pomieszczeniu, będziesz teraz korzystać z życia.
4: Tak, rzeczywiście, ale to nie jest tak, że ja nie myślę o kolejnej książce. Już mam jakieś zaczęte, już mam takie plany na kolejne powieści i bardzo chciałabym zresztą napisać teraz książkę, tak żeby wyszła druga premiera. Staram się, pracuję nad tym, ale no z takim marnym skutkiem, bo tak jak mówisz, słońce się pojawiło, kwiaty w ogrodzie, a gdzieś jakaś wycieczka, rzeczywiście zaraz jakiś urlop, wyjazd. I to są takie rozpraszacze, a to ktoś przyjdzie na kawę, a to ktoś mnie zaprosi, a to gdzieś pojadę na spotkanie, a to na targi.
5: A ty jesteś lubiana?
4: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie wiem. Nie?
5: Jesteś na pewno.
4: Nie wiem. W każdym razie...
5: Dostałaś od czytelniczki torbę z czerwonymi makami.
4: No, to może jestem przez jedną lubiana.
5: Przynajmniej przez jedną.
4: Przynajmniej przez jedną, tak. Przez jedną, mówisz.
5: Rozumiem, że pod tym pięknym kapeluszem już tam sporo się dzieje a propos tej następnej nowej książki, która wyjdzie w maju przyszłego roku.
4: No, zabrzmiało tak, jakby ten kapelusz się ruszał, a ja bym miała jakieś rzeczy, intruzów na głowie.
5: Nic tam nie pełza, zapewniam państwa.
4: Tak, rzeczywiście, ja cały czas myślę. Nawet teraz mówię, że ta książka, która wyszła, czyli ta Selfie z Prowansją, to jest książka, na którą ja prawie cały rok pracowałam. Ale nie tyle, że pracowałam, siedziałam i pisałam, tylko myślałam, sporo się naczytałam o Francji, o historii Francji. Taki robiłam, jak to mówi się, research.
5: Tak się mówi teraz, no.
4: Tak, teraz się tak mówi, to ja też tak powiem, research. Chociaż nie wiem, czy dobrze wypowiadam.
5: Ale ty możesz nie dbać o to słowo, bo robiłaś ten research, jak on się jeszcze nie nazywał research.
4: No, to teraz poszukiwania.
5: Tak,
4: poszukiwania.
5: No, ale ładnie zamieniłaś.
4: Tak, chociaż dziwnie to brzmi. W każdym razie, no, cały rok jednak byłam z tą Francją. Cały czas żyłam w tą powieścią i pisaniem. A książkę, że tak powiem, napisałam szybko i też napisałam i szybko się ją czyta też. I tak właśnie czytelnicy przychodzą, mówią, a już przeczytałem pani książkę, super, fajnie.
5: Za szybko nawet.
4: Za szybko.
5: No to dłuższe powinnaś pisać w takim razie.
4: Takie wielotomowe.
5: Ale nie planujesz, ile będzie miała stron, nie?
4: Nie. Ja po prostu piszę, mam plan. Mam plan, według planu sobie piszę, a nigdy nie myślę o tym, ile znaków. Ja zresztą nie potrafię myśleć tymi znakami. I nie planuję właśnie, ile stron.
5: To już wiemy. A mówiłaś mi, że chodzi ci po głowie napisanie czegoś smutniejszego od jakiegoś czasu, pamiętasz?
4: Ale ja przeważnie zaczynam, może nie zawsze, ale przeważnie zaczynałam.
5: Z zamiarem smutnym, a potem się kończy.
4: Tak.
5: To dużo mówi o twoim sposobie.
4: Tak, bo potem stwierdzam, że jednak ta historia jest taka smutna.
5: Męczy cię.
4: Tak, ja, że potrzebuję jednak też mieć tą rozrywkę przy pisaniu. Ale... Sporo się dzieje też wokół, sporo się dzieje takich zabawnych historii, sytuacji, które no nie mogą się zmarnować. To nie mogą się zmarnować, muszą zostać wykorzystane właśnie w komedii.
5: Ja też wychodzę z takiego założenia. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja zawsze sypię durnymi żartami, no ale część z nich jest udana, część nie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak na przykład zawaham się i czegoś nie powiem, bo będę miał obawę, że jest nieudane, a będzie udane, to potem będzie szkoda, jak będziemy na przykład z góry już patrzeć, rozpatrywać swoje życie, to ktoś mi, a proszę, tu taki fajny dowcip i nie został wypowiedziany, już nigdy nie będzie.
4: Ja mam dużo takich historii, nieraz ludzie mi coś opowiadają też i ja sobie notuję takimi hasłami, na przykład, no nie wiem, drzewo, potknięcie i coś takimi hasłami. Jak na szybko muszę coś zanotować, a nie mam za bardzo jak i gdzie pisać, a potem odczytuję te hasła i nie do końca wiem, o co chodziło. Z kolei czasami bywa tak, że ja gdzieś słyszę to, w głowie mam tą historię, ktoś mi coś opowiedział albo samej mi się coś przydarzyło, kiedy chciałabym to ująć. Ja wiem, że to gdzieś mam zapisane. No i niestety w tych moich notatnikach gdzieś ginie i muszę pisać od nowa. To też jest z korzyścią, bo mówię, mogę popatrzeć wtedy na jakąś historię, na jakieś zdarzenie zupełnie z innej perspektywy.
5: Ile masz notatników?
4: Chyba z milion. Naprawdę. I jestem taka troszeczkę uzależniona od kolorowych rzeczy, jak sroka. I chociaż ona jest od błyszczących chyba.
5: Tak.
4: Można powiedzieć, że też od kolorowych. I jak widzę jakiś notatnik, taki ładny, no to muszę sobie go kupić. Teraz też byłam na targach w Pradze, książki, i kupiłam sobie notatnik z kracikiem.
5: Pięknie. To Piech tak mówił, że on uwielbiał te notatniki, zwłaszcza jak one były takie czyste i dopiero czekały na zbezczeszczenie, on tak mówił.
4: Tak. W zeszłym roku właśnie w Prowansji, jak byłam, to też sobie kupiłam taki kolorowy notatnik.
5: Czemu ty nie mówisz, jak mówiliśmy o książce, że byłaś w Prowansji?
4: Byłam, ja inaczej nie mogłabym napisać tej książki.
5: Właśnie tak miałem ci zadać pytanie, a nie mówiłaś to, a teraz już mówisz.
4: Ja się nie chwalę, skromna dziewczyna jestem.
5: Poza tymi kolorami takimi sroczymi.
4: Tak. A rzeczywiście byłam, bo nie wyobrażałam sobie napisać książki o jakimś regionie, chociaż nie być tam. Nie poczuć, nie wiem, klimatu, nie zjeść jakieś dania, całej tej otoczki, nie zobaczyć miejsc, które tam są. I no, odkładałam tę podróż w czasie, bardzo długo, aż w końcu przymusiłam dwie moje koleżanki, że one mają ze mną pojechać i już. I rzeczywiście...
5: Babski wyjazd.
4: Tak.
5: A ile byłyście?
4: Na tydzień. Tydzień czasu, byłyśmy taką wycieczkę autokarową.
5: Grubo było?
4: Nie, spokojnie było, naprawdę. Chociaż wycieczka trochę nas rozczarowała. Ja potem musiałam dużo informacji zdobywać samodzielnie. Też o tych miejscach, które odwiedziłyśmy. Ale tam właśnie kupiłam sobie też kolorowy notatnik z myślą o tym, że tu będę zapisywała wszystkie informacje na temat właśnie Prowansji, na temat tej jakiejś sceny, które chciałabym ująć. I rzeczywiście tak się stało. Mam taki zeszyt kolorowy.
5: Słuchaj, bo to jest powieść w okresie letnim umocowana, to ja ci sprzedam historyjkę, którą będziesz mogła wykorzystać. Nie, tak ona padnie publicznie, to już po wszystkim.
4: To później powiesz mi poza mikrofonem.
5: Nie możemy tego słuchaczom zrobić, bo to jest super, nie wiem, czyli no trochę taka paradoks.
4: Wiesz, ile pisarzy będzie na pewno słuchało i wszyscy będą notatniki uruchamiać?
5: Szarpią nam to. Dobra, najwyżej powiem i nie puszczę tej rozmowy. Otóż kolega mi opowiadał, że jego znajomy, taki usportowiony, bardzo nie chciał jeździć, wzbraniał się przed jeżdżeniem na nartach z rodziną, bo się bał kontuzji. No wiadomo, to kontuzjogenny. I mówił, że jak będę jeździł na tych nartach, wywalę coś, zrobię kolanem, nie będę mógł ćwiczyć. Wożył tę rodzinę, na stok ją tam wpuszczał, a sam czekał na dole przy jakimś barze, sączył sobie piwko i tak stawał, patrzył, czekał na nich. I któregoś razu, jak tak stał i wyczekiwał ich, to wrębał się w niego narciarz, złamał mu dwie nogi i miednicę. Nie? Jest początek powieści?
4: Jest, ale już ci od razu powiem, że ja też mam taką scenę. No, przykro mi bardzo. Nie, dlatego, że już ją wykorzystałam i to jest w diabli wzięli święty spokój. Podobnie miałam z bohaterką, która jedzie z jakimś mężczyzną na narty i uważa, że najbezpieczniejszym sportem, no to oczywiście są sanki, nie? No bo na nartach to się można połamać i ona potem do pracy nie pójdzie, a musi się z czegoś utrzymywać. I rzeczywiście, no jedzie na tych sankach, no. A jak się skończy, też nie będę zdradzać, ale widzisz, jest już trochę wykorzystane.
5: Ale zobacz, to super, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz dzięki temu mogę wyemitować tę rozmowę.
4: Możesz, teraz już jest do wzięcia.
1: No a więc poszło. A my w programie Tydzień w Legnicy wracamy do Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo nie żartowałam, mówiąc, że dużo tam się dzieje. Dyrektorka biblioteki Anna Gontowska.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
3: Oczywiście biblioteka to spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca, zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzyskiem, no człowiekiem legendą, nie pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właśnie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy, genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, Aniu. Wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy. Były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia. I w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna Jaks stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. Później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera park legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legnicza, no cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej.
5: To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
3: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak tak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników. Wracają do nas w okolicach 50-tki. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat.
1: Z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską rozmawiał Maciej Czujko, a przed nami już kolejna część programu Tydzień w Legnicy, w której będziecie mogli posłuchać między innymi, jak nie dać się oszukać, korzystając z platform streamingowych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Uczymy się wszyscy używać sztucznej inteligencji, ale niestety w posługiwaniu się nią doskonalą się też przestępcy, na przykład generując głosy innych osób, czy podszywając się pod znane platformy streamingowe. I znowu niestety mieszkańcy Dolnego Śląska padli już ofiarą takich oszustów, dlatego teraz w programie Tydzień w Legnicy spróbujemy poznać metody działania przestępców.
2: Kryminalna Legnica.
6: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
6: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować, zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
1: Ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw, albo mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
1: No właśnie, myślę, że to jest powiązane. Przeczytałam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
6: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby w poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zabiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła, i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
1: Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
6: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności, które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
1: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
6: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach, bądź na platformach wiarygodnych są takie informacje.
1: Że będzie awaria?
6: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
1: Tak? Prace serwisowe.
6: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
1: O tym, jak przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Chodzi na przykład o generowanie głosu naszego czy kogoś z naszych bliskich, albo o generowanie obrazu. Może słyszeliście już o przypadkach, kiedy oszuści tworzyli sztuczne profile, podszywając się pod naszych znajomych w mediach społecznościowych. Starszy aspirant Łukasz Porębski z Dolnośląskiej Policji.
6: Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje, na przykład kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku, tak? Jeżeli na przykład senior powie: tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
1: W tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
6: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone z tej strony, pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
1: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania?
6: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, którym moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy z przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy się.
1: No tak, te proste zasady często są po prostu najlepsze. Żegnam się już z wami, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Joanna Strutyńska. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Zaczynamy program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska i przyznaję, że tym razem mamy dla Was tematy bardzo różne. Od nauki pilotażu dronów i wykorzystania tych maszyn w przemyśle u nas na Dolnym Śląsku, przez opowieści o autostradzie A4, po informacje o pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy. Zaczynamy jednak od Kolegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy i od rozmowy Macieja Czujko o rekrutacji na Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej tej uczelni.
2: Edukacja w Legnicy.
4: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa.
5: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witelonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli... Chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
4: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że no, jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
5: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
4: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia. Oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne, studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to są też takie, to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoni.

0: stomatologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej. Pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
1: Do tematu jeszcze wrócimy, ale póki co przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnim czasie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: W Legnicy zmiany w strefie płatnego parkowania. Najważniejsza zmiana, by zapłacić za parking, trzeba będzie wpisać także numer rejestracyjny auta. Od dziś do czwartku potrwają prace związane z aktualizacją parkomatowego systemu. Kierowcy powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na parkomatach. W Lubinie tymczasem rusza kolejny etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego. Przebudowana zostanie pętla autobusowa przy Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie nowoczesny punkt z wygodnym przystankiem autobusowym, parkingiem Park and Ride, stojakami Bike and Ride, bezpiecznymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. Będzie też nowa zieleń i oświetlenie. Od jutra w rejonie inwestycji obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Na koniec apel do wybierających się w góry. Pogoda ostatnio zachęca do wycieczek. Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt.
4: Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
2: Wtorek.
3: Wracamy jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta. Legnicy radni przyjęli program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. W ciągu 2 lat odbywać się będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie. Miasto postawi też na edukację. A teraz o tym, o czym należy pamiętać, gdy mamy alert przed upałami. W czasie upałów należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu i ograniczyć przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach. Trzeba też zachować rozsądek nad wodą.
5: Alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę.
3: Przypomina specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
2: Środa.
3: Zaczynamy od Wrocławia, gdzie trwają ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawoły syreny, mieszkańcy dostali alerty o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia. Ćwiczeniom na dworcu Wrocław na Dodrze przyglądała się Grażyna Wiatr.
6: Słyszała pani syreny?
7: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia.
6: Nie spodziewałam się, że akurat mnie to spotka.
8: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
3: Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń po ataku drona doszło do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja dotyczyły wyłącznie pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem jazdy. A skoro już o jeździe mowa, coraz bliżej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa-Legnica regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy tego odcinka o długości 21 km. I na koniec zaproszenie na bieg papieski odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Parku Miejskim w Legnicy.
2: Czwartek.
3: Zaczynamy od podsumowania akcji, którą zorganizowali legnicy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską. To działania bezpieczne przejście dla pieszych. Okazało się, że na przejściach niekoniecznie jest bezpiecznie. Policjanci ujawnili 26 wykroczeń polegających na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, 13 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, 2 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz 1 wykroczenie związane z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejście dla pieszych. Legnicka policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących przepisach. 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 złotych na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
9: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też 2 podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany.
3: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Wam Aleksandra Brodziak, a ja zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. We Wrocławskim Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę o dolnośląskim odcinku, doskonale nam znanej tu oczywiście w Legnicy A4. Wystawa nosi tytuł Na środkowym pasie latem trawa.

0: A była wysoka.
1: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
2: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
0: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
2: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
0: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
2: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
0: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
2: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
0: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
2: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
0: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
2: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
0: Do opowieści o A4 i o tym, jakie skrywa tajemnice, jeszcze wrócimy w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam, żebyście zostali z nami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka autostrady A4 w programie Tydzień w Legnicy opowiada Wam ich autorka Agata Ciastoń.
1: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
0: jak prezentuje się A4 na zdjęciach? Pewnie kojarzymy głównie te z wypadków, ale czy łatwo było znaleźć takie fotografie, by pokazać je właśnie na wystawie w Muzeum Architektury?
2: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
0: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
2: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
0: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
2: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Akselrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Akselrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace, no grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
0: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
2: Znaczy, ja tego nie napisałam. To są słowa wyjęte z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
0: Propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
2: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
0: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
2: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
0: No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest no codzienność.
2: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
0: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
2: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
0: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
2: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
0: Mhm. Powiedziała Pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
2: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
0: Obstawiam, że też możecie mieć jakieś historie związane z A4, być może też macie albo będziecie mieli historie związane z Kolegium Vitellona, uczelnią państwową w Legnicy. W poniedziałek, czyli 1 czerwca rusza rekrutacja, między innymi na Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej tej uczelni, o który Maciej Czujko wypytuje prodziekan Wydziału Marzenę Witek.
1: Edukacja w Legnicy.
3: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i niemłodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
4: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych i w szpitalach. Bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
3: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
4: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba, realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają na, w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
3: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
4: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
3: Nie wypadają z obiegu po prostu.
4: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach powiedzmy szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
3: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
4: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować.
0: To ja tylko dodam, że elektroniczna rejestracja kandydatów do Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej w Legnicy zaczyna się w poniedziałek, jak już wspominałam, i potrwa do końca lipca.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: O dronach i możliwościach wykorzystania ich przez różne firmy w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku posłuchacie w programie Tydzień w Legnicy, ale to za chwilę, bo wcześniej o centrach pomocy dzieciom. Te, które już działają we Wrocławiu i Głogowie, dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego, mają pomagać dzieciakom też w innych częściach Dolnego Śląska, w tym w subregionie legnickim.
1: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
5: Centra Pomocy Dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
0: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
5: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji. To jest kwota na ten rok, tak.
0: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zacząć?
5: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każdy się do tego po prostu, nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
0: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces,
5: tak,
0: który
5: trwa? To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
6: Temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to by w czterech subregionach był zaopatrzony w wiedzę te specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży.
7: Monika Włodarczyk, przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
6: Specjaliści rozpoczną pracę w czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc. Tak, by ona była blisko na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać.
8: Daniel Łukacki, Fundacja Nonlicet. Praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne.
0: Dziećmi z Legnicy, które potrzebują wsparcia, będzie zajmować się, ale też już czasem zajmowało się do tej pory, głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Anna Lechowska.
9: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci, w Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenów właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
0: Tak jak mówiłam wcześniej, pieniądze na wsparcie w trudnych sytuacjach dzieciaków i nastolatków z Legnicy i okolic w ramach Centrum Pomocy Dzieciom otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
1: Zmieniamy temat.
0: Teraz będzie o tym, czego można i warto uczyć się w szkołach. To właśnie Wojskowa Szkoła Średnia imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy była pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie u siebie klasy operatorów i technologii dronów. Teraz w jej ślady idzie Wrocław na przykład. Porozmawiamy więc o wykorzystywaniu dronów w przemyśle, w Legnicy i na całym Dolnym Śląsku.
1: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
10: Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
11: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku.
10: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
11: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
10: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
11: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
10: W tej chwili to jest jeszcze jest rozproszone. Bo my w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa. Oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak edukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
0: A te nadzieje wyrażał wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Mariusz Żebrowski.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: programie Tydzień w Legnicy, teraz o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, które po śmierci wieloletniego szefa organizacji Kazimierza Pleśniaka ma nową prezeskę i to ona opowie wam o sobie i przedstawi swoje plany w rozmowie z Maciejem Czujko.
1: Co słychać w Legnicy?
12: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
3: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
12: Tak. Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
3: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Moja, dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana? Objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
12: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę. No i jest to na pewno ogromne wyzwanie.
3: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
12: Jestem z Legnicy.
3: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
12: Jestem...
3: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze.
12: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej bardzo dużej organizacji. Na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć i stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami i stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
3: Ja mam 3 córki.
12: No to się dobrze składa.
3: Musimy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się trzeba mówić, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. To zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
12: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i została mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
3: To ja wiem, czy się potoczyło, to jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. Kiedy pani weszła do zarządu?
12: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
3: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
12: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego, czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji.
0: W tej organizacji, czyli w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, z jego nową prezeską Karoliną Szmuc, rozmawia dla Was w programie Tydzień w Legnicy Maciej Czujko.
3: No, Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przydaje się jakiś powiew świeżości.
12: Ja mam dużo pomysłów.
3: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
12: Jest dużo nowoczesnych metod, jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać. Sięgać po nowe, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
3: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
12: Tak, zdecydowanie.
3: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
12: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
3: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. Social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom naszym.
12: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
3: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
12: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
3: Tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi z, nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
12: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
3: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
12: Takich pomysłów mam dużo, natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
3: Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu, przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legii.
12: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
3: To już bardzo poważny krok.
12: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku, żebyśmy mogli zobaczyć, po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać, i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście nie jest jedynym elementem, natomiast chcę się sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, nie pójdziemy krok do przodu.
0: A to wyjaśniała nowa prezeska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Karolina Szmuc. Trzymamy oczywiście kciuki za owocną działalność tej organizacji, która na różne sposoby wspiera legnickie dzieciaki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w programie Tydzień w Legnicy. Do usłyszenia, mówi Wam Joanna Strutyńska.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

zapowiadają, że to jest.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.